0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, i ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły cztery osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
4: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
3: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
5: Politycy regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
1: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
7: Dzień dobry we wtorek, to drugi dzień czerwca, tuż po 6:00, czas na program Trendy Start. Łukasz Michtal, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom w kolejny dzień tygodnia. Na początek naszego dzisiejszego spotkania kilka słów o pogodzie, a dzisiaj do 24 stopni Celsjusza mają wskazać termometry z Krosna, Jasła, Gorlic. Podobnie ma być w Nowym Sączu, Tarnowie, Rzeszowie i Dębicy. Wiatr do 7 km na godzinę. Dzisiaj też w części regionu mogą wystąpić burze z deszczem. Termika zapowiada się ciepła i mokra. Biomet niekorzystne.
8: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Renu.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama.
16: Trendy Start w Trendy Radio.

0: proszę. Tak startuje wtorek razem z Trend Radiem. Dzisiaj drugi dzień czerwca, 153 dzień roku, jak podpowiada kalendarz. A o 4:20 wstało nam dzisiaj słońce. Zachód ma być o 20:48, więc dzień potrwa 16 godzin i 28 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 46 minut. Koniec astronomicznej wiosny za 18 dni, a dzisiaj świętuje imieniny między innymi Marianna, Marzanna, Materna, Mikołaj, Erasm, Eugeniusz, no i także Trofima.
1: Trendy radio, wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie w Dębicy.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba, że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.

Czas zobaczyć do kalendarza wspomnień. Wydarzenia z 2 czerwca, jeśli chodzi o kraj. Rok 1273. Książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem. W 1719 miał miejsce pożar Lublina. 2 czerwca 1920 w Olsztynie po raz pierwszy wykonano pieśń O Warmio Moja Miła. W 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. W 1996 wystartował portal internetowy onet.pl, natomiast w 2010 miał miejsce początek drugiej fazy powodzi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę policjanci z dębickiej drogówki interweniowali wobec mężczyzny, którego w Zwierniku podczas prac polowych przygniódł ciągnik rolniczy. 50-letni mieszkaniec gminy Pilzno miał 2,1 promila alkoholu w organizmie. Po badaniach lekarskich mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Również w sobotę, tym razem funkcjonariusze dębickiej prewencji interweniowali wobec pijanego kierowcy. Do zdarzenia doszło w Latoszynie około godziny 16. Z relacji świadków wynikało, że kierujący Audi jechał całą szerokością jezdni. 37-letni mieszkaniec Dębicy kierował autem, mając 3,3 promila alkoholu w organizmie. To nie był koniec jego problemów. Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierował również pomimo obowiązującego go dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec Dębicy został osadzony w dębickiej komendzie. Do udziału w naukowych wakacjach zachęca pasaż odkryć w Tarnowie. Przewidziano 5-dniowe turnusy. Pierwszy startuje 29 czerwca, ostatni 27 lipca. Zapisy już ruszyły. To propozycja dla dzieci ciekawych świata, które chcą budować, eksperymentować, obserwować i zadawać pytania. Każdy tydzień zajęć został zaplanowany wokół różnych aktywności. Będą zajęcia edukacyjne, warsztaty w pracowniach pasażu odkryć, zajęcia przyrodnicze. Uczestnicy mogą liczyć również na wycieczkę. Wyjazdy zaplanowano do pasieki Bartnik w Stróżach, Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku czy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Naukowe wakacje przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Odbyły się uroczyste obchody Dnia Dziecka w Warzycach, które połączono z oficjalnym oddaniem do użytku nowego placu zabaw. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9 na terenie szkoły podstawowej w Warzycach. W programie wydarzenia znalazło się wiele atrakcji. Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym placu zabaw. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty przed zgromadzoną publicznością. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje plenerowe. Uczestnicy spędzili czas na integracji przy przygotowanym jedzeniu, mówi Piotr Ochwat, dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach.
3: Czas robi swoje. Myśmy pierwsze elementy placu zabaw otwarli w 2007 roku. Przez te lata modernizowaliśmy ten plac, natomiast tutaj pojawiła się okazja, ponieważ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja występowała z wnioskiem o poprawę infrastruktury obszarów wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego. I to było okazją, aby porozmawiać z gminą Jasło, z urzędnikami w gminie Jasło, aby złożyli stosowny wniosek o modernizację. To miało miejsce w 2005 roku, w 2026 w kwietniu dokończono inwestycje.
1: Wydarzenie zorganizowali wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś oraz dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach Piotr Ochwat wraz z gronem pedagogicznym, radą rodziców i uczniami, mówi Małgorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło oraz wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
4: Mamy określone w lokalnej strategii rozwoju zadania, które wspierają może mniejsze, może większe inicjatywy oddolne mieszkańców, ale też beneficjentami może być jednostka sektora finansów publicznych, czyli gmina, mogą być różne stowarzyszenia. Tutaj akurat nie aplikowała o te środki gmina na tak zwany rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Udało nam się, przyznali, jest społeczna rada, która ocenia wnioski, przyznała punkty i poszło dalej do procedowania do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana umowa, zrealizowana inwestycja. Mamy określone w lokalnej strategii rozwoju zadania, które wspierają może mniejsze, może większe inicjatywy oddolne mieszkańców, ale też beneficjentami może być jednostka sektora finansów publicznych, czyli gmina, mogą być różne stowarzyszenia. Tutaj akurat nie aplikowała o te środki gmina na tak zwany rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Udało nam się, przyznali, jest społeczna rada, która ocenia wnioski, przyznała punkty i poszło dalej do procedowania do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana umowa, zrealizowana inwestycja.
1: Wydarzenie minęło w atmosferze pełnej radości i uśmiechu, jednocząc lokalną społeczność wokół nowej inwestycji dla dzieci.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy, a za opakowanie bez logo od

To już nasza poranna tradycja, kiedy dzielimy się z wami informacjami z kalendarza wspomnień. Drugi dzień czerwca, co działo się na świecie? W 575 roku Benedykt I został papieżem. W 1297 Wacław II został koronowany na króla Czech. 1802, 2 czerwca, założono miasto Lobos w Argentynie. W 1858 została odkryta kometa Donatiego. 2 czerwca 1942 roku trzech pierwszych radzieckich żołnierzy zostało odznaczonych orderami wojny ojczyźnianej pierwszej klasy. W 1973 w Amsterdamie otwarto Muzeum Vincenta van Gogha. W 1992 Duńczycy odrzucili w referendum traktat z Maastricht. Trend Radio 95 i 2.

To już moment, aby zagłębić się także w kalendarz muzyczny, ale ten sprzed lat. Dzisiaj drugi dzień czerwca. Sporo wydarzyło się też w historii muzyki i to jest czas, kiedy zaglądam właśnie do roku 1944 na początek. 2 czerwca urodził się Marvin Hamlisch, kompozytor i dyrygent, zmarł w roku 2012. 2 czerwca 1951 urodził się Dave Flatt, gitarzysta w zespołach Manfred's Man's Earth Band czy Thin Lizzy. W 1960 urodził się Tony Hadley, wokalista grupy Spandau Ballet. 1970 urodził się Be Real, właściwie Louis Freeze, lider zespołu Cypress Hill. I jeszcze drugi dzień czerwca 1980 roku. To tegoż dnia urodził się Fabrizio Moretti, perkusista w zespole The Strokes.

startuje razem z Trend Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
2: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
1: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
3: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
1: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
4: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
5: Dach wpadł w córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
1: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
2: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
1: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
2: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no. Zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne, świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
3: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj niewykluczone burze z deszczem, ale zapowiada się ciepły dzień. Do 24 stopni Celsjusza powinny nam wskazywać termometry z Krosna, Jasła-Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa czy Rzeszowa. Wilgotność powietrza przekroczyła nam 50%, ciśnienie w okolicach 1011 hektopaskali, a także wiatr północno-wschodni powieje w porywach 7 km na godzinę. Diametr mamy niekorzystny.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
8: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.

Wtorkowy ranek, minęła godzina 7. Po wiadomościach jesteśmy w pełnej dyspozycji, by grać dla was kolejne przeboje. Trendy start małpa trendradio.pl to adres bezpośrednio do mnie do poranka. A dzisiaj do godziny 11 też postaramy się zadbać o wasz dobry nastrój od samego rana. Więc kto wstaje razem z Trendradiem, mam nadzieję, ma od rana lepszy humor.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Niektórzy dzisiaj w ten poranny czas oddychają już delikatniej i swobodniej, bo to już wtorek. Rozkręcacie się, moi drodzy, razem z nami. No i tak cały czas patrzymy sobie, co tutaj dzisiaj w tym naszym kalendarzu nam zapisano. A wtorek 2 czerwca to okazja, by poświętować imieniny. Świętują dzisiaj Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, a także Florianna. To 153 dzień roku. Dzisiaj dzień bez krawata, dzień macochy, jak również dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. O 4.19 wstało słońce, zachód będzie o 20.48, a dzień potrwa 16 godzin i 28 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę w Dębicy na ulicy Sandomierskiej policjanci dębickiej prewencji zatrzymali do kontroli 46-latka podróżującego hulajnogą elektryczną. Okazało się, że mieszkaniec Dębicy był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie w jego organizmie wykazało 2,8 promila. Tego samego dnia, około 40 minut później, również na ulicy Sandomierskiej, funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Dębicy, który miał 1,2 promila alkoholu w swoim organizmie. Za te wykroczenia rowerzysta i kierujący hulajnogą zostali ukarani wysokimi mandatami po 2,5 tysiąca złotych. Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 między węzłami Przemyśl a Korczowa. Prace będą prowadzone na prawej jezdni w kierunku Korczowej w 3 etapach. Wszystkie roboty zakończą się w październiku bieżącego roku. Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej.
1: Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wójt gminy Korczyna, Fundacja imienia Rodziny Ulmów SOAR oraz Szkoła Podstawowa imienia Aleksandra Fredry w Korczynie zapraszają mieszkańców na wydarzenie poświęcone pamięci rodziny Ulmów oraz Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów, narażając własne życie i życie swoich rodzin. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 9 w Szkole Podstawowej imienia Aleksandra Fredry w Korczynie. Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie medali Fundacji imienia Rodziny Ulmów SOAR ratującym życie sprawiedliwym z terenu gminy Korczyna. W programie również prelekcja Ocalić człowieczeństwo w obliczu zła, poświęcona historii Holokaustu, bohaterstwu sprawiedliwych oraz błogosławionej rodzinie Ulmów, projekcja wyjątkowego koncertu beatyfikacyjnego Rodzina Ulmów Sprawiedliwi z Markowej oraz otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Ulmów. W weekend 18 i 19 lipca Tarnowska Starówka ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników wina, lokalnych smaków i enoturystyki. Przed nami trzecia edycja Tarnowskiego Festiwalu Wina, wydarzenia promującego bogate winiarskie tradycje regionu oraz walory turystyczne Tarnowa. Przez dwa dni ulica Wałowa i zakątek Spycymira Leliwity wypełnią się stoiskami wystawców, strefami relaksu oraz propozycjami kulinarnymi. W programie przewidziano prezentacje winnic, producentów lokalnych, przedsiębiorców i usługodawców związanych z branżą enoturystyczną i gastronomiczną. Na uczestników czekać będą m.in. wina z Małopolski i innych regionów, regionalne sery, pieczywo oraz różnorodne potrawy. Nie zabraknie także przestrzeni do odpoczynku z leżakami, stolikami i miejscami do degustacji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne, oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: To już odpowiedni moment, aby zapytać Michała Sienickiego, co słychać na szosach Podkarpacia i Małopolski. Drogowe wieści przed nami.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Dzień dobry kierowcom i wszystkim użytkownikom dróg. Wyjedźmy na trasy Podkarpacia i Małopolski. Nad regionem resztki porannej mgły, więc uważajmy bardziej. Poza tym synoptycy ostrzegają przed lokalnymi deszczami i burzami. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie już na wjeździe spotykamy utrudnienia na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. O tej porze tłoczno się robi w centrum i w naprzległych ulicach. Ruch troszkę płynniejszy, choć zwiększa się na ulicy Piłsudskiego, Mickiewicza, 3 Maja i ulicy Metzgera. Przejeżdżamy do Gorlic, tu również na wjeździe od strony Kręczan, mały przystanek przed światłami, bardziej w stronę centrum, utrudnienia na ulicach Kościuszki, spowolnienia na Sienkiewicza, Mickiewicza. Nadal trwają prace na skrzyżowaniu 11 listopada i ulicy Korczaka. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka na ulicach Krosna nie napotkamy większych utrudnień na obecną chwilę. Dłużej dzisiaj rano, gdzie musimy poczekać, no to ulica jest Żółkiewskiego, Niepodległości, ulica Okrzei. Później ulica Czajkowskiego i ulica Podkarpacka. Tam jest zwężenie do jednego pasa na wysokości Alki w stronę Jasła. Ale proszę Państwa, później czekają nas większe utrudnienia ze względu na brak przejazdu przez tory kolejowe na ulicy Kolejowej, na ulicy Popiełuszki, no i w Wiedniczu. Na warstwie to objazdy samochodów.

0: Kolejny ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy, wyjeżdżamy z Krosna, sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Pamiętajmy też o utrudnieniach na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Sieniawa. Wprowadzono ruch wahadłowy na remontowanym odcinku drogi. W Sanoku jak na razie spowolnienia występują na ulicy Rymanowskiej. Troszkę zwalniamy na ulicach Staszica, skrzyżowaniu Bony, Przemyskiej i Lwowskiej.
2: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
4: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Dzisiaj dla panów, którzy w pracy muszą być pod krawatem, dobra informacja, bo jeśli nie jesteście zwolennikami tegoż dodatku, to dzisiaj możecie się śmiało wytłumaczyć, chociażby powołując się na święto, które zawarte jest na kartach kalendarza, bo 2 czerwca to też i dzień bez krawata, czyli, jak niektórzy uważają, symbol zmiany w polskiej kulturze pracy. Dzisiaj, no, to podobno więcej niż tylko symboliczne zdejmowanie krawata, to manifest ewolucji polskiej kultury organizacyjnej, od sztywnych standardów lat 90. do elastycznych rozwiązań XXI wieku. Co ciekawe, jak sobie czytam, w Polsce dress code pojawił się dopiero z wejściem zagranicznych korporacji, ale dziś pracownicy coraz śmielej negocjują zasady ubioru, domagając się równowagi między profesjonalizmem a komfortem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
2: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
2: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
4: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
2: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
1: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębielińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
5: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
1: Jedyny sposób walki z larwami to w niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzano o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. I teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami. To bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na Placu Centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów. Tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju, Holenderkami, a także zespołem z Azerbejdżanu. Mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
2: Mistrzynie świata Holender, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
1: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
2: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
1: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa, Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż trzy Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju, Niemiec Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich. I tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
3: Lokalne termometry zarówno na podkarpackiej, jak i małopolskiej ziemi powinny nam dzisiaj wskazywać od 19 do 24 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura ma spaść w okolice 10 stopni, wiatr północno-wschodni w porywach 7 km na godzinę i ciśnienie 1011 hektopaskali. Jak mówią meteorolodzy, dzisiaj też niewykluczone w regionie burze z deszczem.
4: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 8, słuchacie programu Trendy Start. Od poniedziałku do piątku jesteśmy z wami właśnie w tym czasie. Dzisiaj drugi dzień czerwca. To jest okazja, by raz jeszcze przekazać życzenia. Dzisiaj świętują imieniny Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria. Dzisiaj, no jak słyszeliście, dzień bez krawata, więc na luzie można, drodzy panowie, podążać do pracy.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To już jest ten moment, to już jest ten czas, kiedy mierzymy się z kolejnymi tematami. Po raz kolejny w tym tygodniu rozmowa dnia, na którą zapraszam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Cześć Beatko, witam Cię.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Może zacznijmy od tego, co możesz powiedzieć o kierunku, na którym studiujesz, jak wyglądają zajęcia.
3: Pani redaktor, tutaj na samym początku chciałabym wspomnieć, że kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest pan doktor Jacek Kraś, który bardzo świetnie rozwija ten kierunek. Dzięki temu daje on wiele możliwości studentów. Bardzo dobrze łączona jest tutaj praktyka z teorią. Jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia praktyczne, mamy czy to też wyjścia do sądu, czy do prosektorium, mamy możliwość uczestniczenia właśnie w sekcji zwłok. Mamy zajęcia na strzelnicy, więc jak tutaj Państwo widzą, jest tutaj dużo możliwości rozwoju też tego naukowego, bo mamy wiele interdyscyplinarnych studenckich kół naukowych, dzięki którym student może wyjeżdżać na konferencje naukowe i też pisać chociażby artykuły, więc widzimy, że tutaj kierunek bardzo prężnie się rozwija.
2: Czyli jest też taka różnorodność zajęć.
3: Tak, łączymy zarówno tutaj zajęcia te typowo naukowe z tą praktyką, gdzie możemy poznać tutaj na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, pracę służb, tak jakby od środka. Mamy zajęcia z praktykami, z funkcjonariuszami, mamy też spotkania z ekspertami, czy to z ABW, policji, czy też z instytucji państwowych, więc tutaj ten rozwój jest taki wielowymiarowy.
2: A teraz powrócimy do przeszłości. Rok temu, końcówką maja w Kielnerowej pod Rzeszowem, odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu. Zaprezentowałaś referat Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Może gwoli ścisłości, czym jest alert RCB?
3: Alert RCB jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach. Są to krótkie wiadomości tekstowe, tutaj w postaci SMS-u, które dostajemy na nasze telefony komórkowe. Tutaj nadawcą wiadomości jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które właśnie wysyła nam te wiadomości. Co najważniejsze, mają one tylko 160 znaków i nie zawierają znaków tutaj z polskimi literami. Tutaj jest bardzo ważne, więc jest to system, instrument państwowy właśnie, który informuje nas o zagrożeniach.
2: Powiedz mi proszę o szczegółach. Czego dotyczyła prezentacja?
3: W prezentacji postarałam się przedstawić właśnie tutaj problem, jak częstotliwość wysyłania alertów wpływa na ich odbiór wśród respondentów, ponieważ okazuje się, że w przeprowadzonych przeze mnie badaniach, gdzie badałam grupę 203 osób w listopadzie 2024 roku, 85% respondentów deklarowało, że zdarzyło mi się dostać w ciągu jednego dnia więcej niż jeden alert w przeciągu dnia. I właśnie tutaj postawiłam sobie pytanie, czy jeden alert w ciągu dnia nie wystarczy, ponieważ też ponad 70% respondentów deklaruje, że właśnie dostając zbyt dużą ilość właśnie alertów, no może to się przyczynić do tego, że w sytuacji dużego zagrożenia ludzie ocenią właśnie to nadchodzące niebezpieczeństwo za nieistotne.
2: A jak najczęściej reagujemy na takie alerty? Co wynika z przeprowadzonych przez Ciebie badań?
3: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi.
2: A jak wyglądały badania prowadzone przez Ciebie?
3: Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
2: A co powoduje zbyt duża częstotliwość wysyłania alertów? Czy możemy przestać zwracać na nie uwagę?
3: Jeżeli właśnie chodzi o tą częstotliwość, to właśnie tak jak tutaj respondenci też odpowiedzieli, no ignorują po części alerty, nie czytają ich i właśnie może to doprowadzić do zignorowania poważnego zagrożenia, które właśnie nadejdzie niebawem, może nadejść, tak? Ale właśnie co ciekawe, że 93% respondentów w dalszym ciągu chce, aby te alerty były wysyłane do nich i nie chce ich ograniczenia, więc tutaj możemy mówić troszeczkę o takim paradoksie, że ludzie mimo wszystko chcą być informowani, mimo że często tak naprawdę tych alertów nawet nie odczytują.
2: A na jakiej podstawie powstaje taki alert?
3: Taki alert powstaje na podstawie tutaj informacji od służb czy też od instytucji, które właśnie zapewniają bezpieczeństwo w danym regionie i właśnie one, te służby czy też instytucje przesyłają alerty do, nie alerty, przepraszam, informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie właśnie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa decyduje, czy dana informacja będzie alertem, czy też nie. I właśnie w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa taki alert jest przygotowywany, przesyłany właśnie tutaj do operatorów sieci komórkowej i oni właśnie go rozsyłają. Obecnie najmniejszym obszarem, na jaki alert jest rozsyłany, to tutaj jest właśnie obszar powiatu.
2: A więcej jest pozytywów czy negatywów alertów RCB?
3: Uważam osobiście, że więcej tutaj jest pozytywów, ponieważ warto ostrzegać ludzi o zagrożeniach, nawet tych, które się nie wydarzą, ponieważ respondenci deklarują, że stosują się do tych zaleceń zamieszczanych w alertach, więc lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówimy, więc uważam, że tutaj alerty na pewno mają pozytywny wymiar.
2: A czy z alertu RCB można się wypisać, by takich wiadomości nie otrzymywać? No na pewno są też osoby, które, no wiadomo, są też te pozytywy i negatywy, przykładowo osoba, która nie chce takich dostawać.
3: Pani redaktor, oczywiście z alertów nie da się wypisać. Każdy posiada telefonu komórkowego zalogowany właśnie tutaj do stacji bazowej BTS na terenie objętym zagrożenia. Taką wiadomość dostanie i tutaj no, nie ma możliwości wypisania się.
2: A co w przypadku, gdy takiego ostrzeżenia nie dostaniemy? Chociaż no, przykładowo wieczorem przez miasto przeszła burza, no nie otrzymaliśmy takiego alertu. Co wtedy?
3: Widocznie tutaj służby uznały, że nie jest to na tyle duże zagrożenie, aby poinformować o nim w alercie RCB, ponieważ alert RCB ma tutaj właśnie informować o tych poważnych zagrożeniach, zagrażających zdrowiu, życiu ludzkiemu, a także mieniu w znacznych obszarach. Więc widocznie właśnie służby i instytucje monitorujące stan uznały, że to zagrożenie nie jest tak niebezpieczne dla ludzi.
2: Beatko, a co wynika jeszcze z przeprowadzonych przez ciebie badań?
3: Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika między innymi to, że właśnie ludzie chętnie odczytywaliby alerty, gdyby pojawiła się skala, chociażby taka kolorystyczna właśnie w wiadomościach, gdzie oszacowalibyśmy tą skalę tego naszego ryzyka, porównując prawdopodobieństwo i właśnie skutki wystąpienia danego zagrożenia. I moglibyśmy na przykład ocenić sobie właśnie taką skalę, gdzie czerwone to by były zagrożenia bardzo niebezpieczne, żółty takie średnie i zielony to jakieś informacje, takie jak chociażby o zrzucaniu szczepionki na lisa. I to na pewno bardzo ułatwiłoby właśnie odbiór tych alertów.
2: Pomożesz to zmienić?
3: Mam nadzieję, że tak.
2: Za rozmowę dziękuję. Takim oto akcentem zakończymy. Tak tylko przypomnę, Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, była gościem rozmowy.
3: Dziękuję za zaproszenie do studia oraz za rozmowę.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Zawsze trendy, hity w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę oficer dyżurny dębickiej jednostki skierował policjantów do Jastrząbki, gdzie został ujęty przez świadka pijany kierowca BMW. Na miejscu okazało się, że kierujący podróżował z uszkodzonym kołem, co zwróciło uwagę zgłaszającego. Na parkingu przy autostradzie świadek wyczuł od kierowcy alkohol i uniemożliwił mu dalszą podróż do przybycia patrolu. Badanie alkomatem 36-letniego mieszkańca Dębicy wykazało w jego organizmie prawie 2 promile alkoholu. Po zakończonej interwencji pojazd został zabezpieczony na parkingu, a kierowca przekazany rodzinie. W niedzielę policjanci z Czarnej interweniowali wobec 46-letniej mieszkanki tej samej gminy. Kobieta przyjechała Toyotą w okolice posterunku zupełnie pijana. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie 2,8 promila. Kobieta została zatrzymana, straciła także prawo jazdy. Gmina Jedlicze w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne, pozyskała środki finansowe w wysokości prawie 19 tysięcy złotych na utworzenie strefy sensorycznej w samorządowym żłobku w Jedliczu. Powstanie strefy pozwoli na wspieranie integracji sensorycznej, odgrywającej kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dzieci. Dzięki odpowiednio dobranym aktywnościom i bodźcom najmłodsi będą mogli uczyć się właściwego odbierania i przetwarzania informacji płynących z otoczenia, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Strefa stworzy również możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach wspomagających rozwój motoryczny, koordynację ruchową oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami. Wyposażenie planowane do zakupu niezbędne do urządzenia strefy sensorycznej będzie obejmowało urządzenia główne oraz akcesoria uzupełniające zgodnie z wytycznymi. Rozpoczęła się rekrutacja podstawowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Potrwa do poniedziałku 20 lipca. Kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Na chętnych czeka ponad 2320 miejsc, w tym 1696 na bezpłatnych studiach dziennych. Rekrutacja prowadzona jest poprzez specjalnie przygotowaną dla kandydatów stronę rekrutacja.anstar.edu.pl w ramach systemu elektronicznej rekrutacji kandydatów. O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Regulamin rekrutacji przewiduje dodatkowo rozmowy wstępne dla kandydatów na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna i psychologia, a także przegląd portfolio na kierunkach grafika oraz grafika projektowa. Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji można znaleźć na stronie. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęcają do wzięcia udziału w wystawie Papierowe Poematy Henri'ego Matisse'a. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisse'a, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henri Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni i tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w Galerii Sztuki. Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca bieżącego roku.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem.

0: Kę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tradycyjnie wczesnym rankiem trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu, gdzie jedziecie płynnie, a gdzie trzeba uzbroić się w dodatkowe pokłady cierpliwości. O tym wszystkim wie już najlepiej człowiek, który widzi każdy korek, zanim ten w ogóle powstanie. W studiu ponownie melduje się Michał Sienicki. Michał, słuchamy, jak wygląda sytuacja.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie witamy w serwisie drogowym. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Korkuje się tu ulica Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Spowolnienia w ruchu na ulicach Parkowej, Stawiska Legionów i ulicy Mickiewicza, Węgierska i ulica Sienkiewicza. Bez większych utrudnień, zwalniamy tylko przy skrzyżowaniu. Wjazd do miasta od strony Klęczan też jest przystankiem przed światłami. Wjaźdę nogę z gazu ściągamy na ulicach Mickiewicza, Szajnochy oraz Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. 17 stycznia też troszkę zatłoczona w kierunku Ronda Solidarności. Na Piłsudskiego spowolnienia przy najważniejszych skrzyżowaniach, m.in. przy skrzyżowaniu z Kasprowicza, z Towarową i Przemysłową. W Krośnie nieco zwalniamy na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Bardziej uważajmy na ulicach Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Lokalne spowolnienia na ulicy Bieszczadzkiej. Dodatkowo ruch wolniejszy na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej i na ulicy Legionów. Przypomnę jeszcze tylko, że przejazd przez ulicę Czajkowskiego do Ronda jest już otwarty od niedzieli. Pamiętajmy tylko o ruchu jednokierunkowym. Jedziemy od sądu w dół. Obecnie w Sanoku ruch jest średni, niewielkie spowolnienia przed Rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Staszica, Mickiewicza, Jana Pawła, na obwodnicy utrudnienia spowodowane jej rozbudową. Tak przedstawia się sytuacja na naszych trasach. Do usłyszenia w kolejnych serwisach drogowych.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
2: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
1: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywanie i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
3: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie i też czasami przemyśleć 2 razy. Przed wskoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
1: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
4: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
1: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
2: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
1: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
3: Patrząc na nazwiska rywalek, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
1: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking już w wirtualnym zestawieniu, awansowała do czołowej pięćdziesiątki, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
4: Zarówno podkarpackie, jak i małopolskie termometry dzisiaj mają nam pokazać do 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W regionie niewykluczone są również burze z deszczem. Wiatr północno-wschodni, porywa 7 km na godzinę, powieje dzisiaj w regionie 1011 hektopaskali. To wskazania barometrów termika ciepła i mokra. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. A jutro również ciepły dzień, 25 stopni Celsjusza powinniśmy zobaczyć w ciągu dnia, ale burze z deszczem w dalszym ciągu jeszcze nie opuszczą regionu.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.

0: śmiech.
1: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
5: Już po 9:00, a w porannym programie Trendy Start trzeba sprawdzić, o czym piszą dziś na pierwszych stronach gazet i co rozgrzewa także naszych radiosłuchaczy. Świeży zestaw najważniejszych nagłówków, najciekawszych opinii i lokalnych tematów ma już dla nas koleżanka Ewa Bukowiecka. Chwila muzyki, a niebawem zaczynamy.

0: Trend Radio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie 2 czerwca we wtorek i jak zwykle po godzinie 9 zapraszam na przegląd prasy lokalnej. Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.
2: Słuchasz Trend Radio.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety Codziennej Nowiny. Dramatyczne chwile w szkole na Podkarpaciu. Nastolatek przyszedł do szkoły z siekierą i zaatakował nią drzwi. W Chałupkach koło Przeworska 12-letni uczeń podstawówki. Jak nieoficjalnie ustalono, zanim do szkoły dotarli policjanci, na miejscu był już ojciec chłopca. To on miał go powstrzymać przed wejściem z niebezpiecznym narzędziem do budynku. W poniedziałek, 1 czerwca, w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP nr 3 w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych z województwa podkarpackiego. Była to okazja, aby podziękować strażakom za codzienną ofiarną służbę, co w inauguracyjnym przemówieniu podkreślił podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Tomasz Baran. Podczas prac prowadzonych na terenie gmin Solina i Baligród udało się odłowić 8 niedźwiedzi, które zostaną zaopatrzone w specjalne obroże i objęte monitoringiem. Zebrane dane mają pomóc lepiej poznać lokalną populację tych zwierząt oraz skuteczniej reagować na sytuacje, gdy niedźwiedzie pojawiają się w pobliżu zabudowań. Prawie 200 zawodników stanęło na starcie biegu harnasia w Wybrzeżu w gminie Dubiecko. To osoby gotowe zmierzyć się z wymagającą trasą i niecodziennymi przeszkodami. Zawodnicy musieli pokonać 30 konkurencji.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Odkładamy na chwilę nasze regionalne kasety. Sprawdźmy, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego w miejscowości Krówniki w powiecie przemyskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia z Oplem. Kierujący byli trzeźwi, pasażerka Opla została przewieziona do szpitala na badania. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna, policjanci kierują na objazdy. Poza tym zdarzeniem doszło do kilku niegroźnych kolizji drogowych około godziny 7.30 w Rzeszowie. Na skrzyżowaniu ulic Strażackiej z ulicą Miłą doszło do zderzenia Volvo z Toyotą. Z kolei w miejscowości Olchowa w powiecie Robczycko-Sędziszowskim doszło do zderzenia czterech pojazdów Forda, Citroena, Hyundai'a i Opla. W tym miejscu nie ma utrudnień, pojazdy znajdują się na poboczu drogi. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: Raport przygotował i przedstawił podkomisarz Krystian Kłeczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, za co dziękujemy, a my życzymy bezpiecznej drogi.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla. Mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w obronie szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy. Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 między węzłami Przemyśl a Korczowa. Prace będą prowadzone na prawej jezdni w kierunku Korczowej w trzech etapach. Wszystkie roboty zakończą się w październiku bieżącego roku. Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
3: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej.
1: Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Wójt gminy Korczyna, Fundacja imienia Rodziny Ulmów SOAR oraz Szkoła Podstawowa imienia Aleksandra Fredry w Korczynie zapraszają mieszkańców na wydarzenie poświęcone pamięci rodziny Ulmów oraz Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów, narażając własne życie i życie swoich rodzin. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 9 w Szkole Podstawowej imienia Aleksandra Fredry w Korczynie. Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie medali Fundacji imienia Rodziny Ulmów SOAR ratującym życie sprawiedliwym z terenu gminy Korczyna. W programie również prelekcja Ocalić człowieczeństwo w obliczu zła, poświęcona historii Holokaustu, bohaterstwu sprawiedliwych oraz błogosławionej rodzinie Ulmów, projekcja wyjątkowego koncertu beatyfikacyjnego Rodzina Ulmów Sprawiedliwi z Markowej oraz otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Ulmów. W tym tygodniu Tarnów stanie się stolicą motoryzacyjnej klasyki. Od czwartku 4 czerwca do soboty 6 czerwca w mieście i jego okolicach odbywał się będzie 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Zawody te będą trzecią rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Wydarzenie organizowane przez Automobil Klub Tarnowski rozpocznie się o godzinie 18:00 czwartkowym pokazem samochodów przed hotelem w Tarnowie Mościcach. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa, a honorowy patronat nad 12. Tarnowskim Rajdem Pojazdów Zabytkowych objął prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
0: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
10: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
11: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
12: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Mamy połowę naszego wtorkowego przeglądu prasy. Pierwsza część za nami, gdzie sprawdziliśmy, o czym pisze Gazeta Codzienna Nowiny. Teraz czas na świeże strony Gazety Krakowskiej, a szczegóły zdradzę już za moment. Tymczasem wracamy do dobrej muzyki.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Po krótkiej przerwie wracamy do przeglądu prasy. Tym razem przekartkujemy sobie Gazetę Krakowską. Magdalena K. była przetrzymywana przez lata w domu. Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo, kiedy półtora miesiąca temu do jednego z bloków na krakowskim osiedlu zapukali pracownicy MOPS. 78-letni Kazimierz K. powiedział, że córki nie ma w domu i wyszła i wróci nie wiadomo kiedy. Pracownicy jednak mu nie uwierzyli i na drugi raz weszli do mieszkania z policją. Okazało się, że Magdalena K. była zamknięta w swoim pokoju, w którym siedziała około 30 lat. W poniedziałek, 1 czerwca, rozpoczął się sezon kąpielowy na Zakrzówku. Po południu poinformowano o ujawnieniu tam zawiesiny nieznanego pochodzenia i akcji służb. Zarządca kąpieliska zamknął obiekt. Nietypowe zgłoszenie wpłynęło w niedzielny wieczór do Myślenickiej Komendy Powiatowej Policji. Mieszkańcy Krzywaczki poinformowali, że pomiędzy domami w tej miejscowości przechadza się jeżozwierz. Zwierzę szybko zostało schwytane i wróciło do właściciela. W sądzie rejonowym w Brzesku miała miejsce kolejna rozprawa mieszkańca Trzchowa, który na swojej posesji przetrzymuje dwa lwy oraz tygrysa. Sąd wysłuchał zeznań biegłego z zakresu weterynarii, który w wydanej opinii wskazywał na konieczność odebrania dzikich kotów właścicielowi. Na tym zakończyliśmy dzisiejszy przegląd prasy. Na kolejny zapraszam już jutro.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Tak, mija nam kolejna godzina w Trendy Radiu i porannym programie właśnie, a za nami solidna dawka informacji z regionu, która w przeglądzie prasy pojawiła się u Ewy Bukowieckiej. 10:00 tuż, tuż, wkrótce będziemy mieć dla Was świeże wiadomości, tym razem z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
2: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руці, не вставайте.
3: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
1: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
5: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
4: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
6: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
4: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
1: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
7: Przed nami ciepły dzień, bo w wielu częściach regionu termometry mogą rozpędzić się nawet do 24 stopni Celsjusza. W ciągu dnia niewykluczone są również burze z deszczem, a z północnego wschodu wiatr do 7 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali, termika zapowiada się ciepła i mokra. Biometr jest niekorzystny.
8: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to To się opłaca.
13: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
7: Witam was serdecznie już po godzinie 10. To jest wtorek, to jest drugi dzień czerwca, gdzie no, w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będzie troszeczkę mowy o odlotowych maszynach i także o akcji dla Paulinki Okarmy z Jasła. No właśnie, temat przewodni tej godziny to przede wszystkim słynny rajd koguta, a co więcej, o tym przekonacie się, słuchając właśnie Trend Radia w ciągu najbliższych minut.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: No i stało się, moi drodzy, wybiła ta godzina, na którą niektórzy czekali, bo przed nami trendy, hit dnia. Idealna muzyka do drugiego śniadania. A jeśli ktoś jeszcze nie udał się na zasłużoną przerwę, to myślę, że ten utwór może zasugerować, że warto już poderwać się od swojego stanowiska pracy i udać się na stołówkę na przykład. No właśnie, dzisiaj zabieram Was w niesamowitą muzyczną podróż, w której klasyczne brzmienie spotyka się z nowoczesną energią. Wiecie? No właśnie, to Two Colors, Safri Duo i Chris Sarandi. Cynical to ten numer, który no absolutnie motywuje do działania.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Jeśli na drogach naszego regionu zobaczycie wyjątkowo dużo klasyków starych Fiatów, Polonezów, Maluchów czy pięknych amerykańskich krążowników Shoss, to znak, że nadchodzi motoryzacyjne święto roku. Już niebawem startuje jubileuszowa 10. edycja charytatywnego rajdu Koguta 2026. A w tym rajdzie, no właśnie, ponad 3,5 tysiąca załóg ruszy z Oławy, by przez Częstochowę dotrzeć na piękny rynek w Zamościu. Ale dla nas ten rajd ma wyjątkowy, lokalny wymiar. Ekipa z naszego regionu, Darek, Adrian, Bartek i Oskar, odpala kultowego czerwonego Mercedesa i rusza w trasę z Jasła. Po co? Żeby przejechać 1000 kilometrów po zdrowie dla małej wojowniczki Paulinki z Jasła.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę oficer dyżurny dębickiej jednostki skierował policjantów do Jastrząbki, gdzie został ujęty przez świadka pijany kierowca BMW. Na miejscu okazało się, że kierujący podróżował z uszkodzonym kołem, co zwróciło uwagę zgłaszającego. Na parkingu przy autostradzie świadek wyczuł od kierowcy alkohol i uniemożliwił mu dalszą podróż do przybycia patrolu. Badanie alkomatem 36-letniego mieszkańca Dębicy wykazało w jego organizmie prawie 2 promile alkoholu. Po zakończonej interwencji pojazd został zabezpieczony na parkingu, a kierowca przekazany rodzinie. W niedzielę policjanci z Czarnej interweniowali wobec 46-letniej mieszkanki tej samej gminy. Kobieta przyjechała Toyotą w okolice posterunku zupełnie pijana. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie 2,8 promila. Kobieta została zatrzymana, straciła także prawo jazdy. Gmina Jedlicze w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne, pozyskała środki finansowe w wysokości prawie 19 tysięcy złotych na utworzenie strefy sensorycznej w samorządowym żłobku w Jedliczu. Powstanie strefy pozwoli na wspieranie integracji sensorycznej, odgrywającej kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dzieci. Dzięki odpowiednio dobranym aktywnościom i bodźcom najmłodsi będą mogli uczyć się właściwego odbierania i przetwarzania informacji płynących z otoczenia, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Strefa stworzy również możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach wspomagających rozwój motoryczny, koordynację ruchową oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami. Wyposażenie planowane do zakupu niezbędne do urządzenia strefy sensorycznej będzie obejmowało urządzenia główne oraz akcesoria uzupełniające zgodnie z wytycznymi.
2: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Na okres wakacyjny podkarpaccy policjanci wzmacniają jednostki, na terenie których znajdują się atrakcyjne turystycznie miejscowości. Tam do służby zostają skierowani dodatkowi funkcjonariusze. W tym roku ze względu na trwający już sezon turystyczny 4 pierwszych funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji w Rzeszowie rozpoczęło swoją służbę w Lesku już 1 czerwca. Za miesiąc dołączy do nich kolejnych 5 policjantów. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających latem w Bieszczadach. Szczególną uwagę będą zwracać na tereny wokół Zalewu Solińskiego, jednak w razie potrzeby będą nieść pomoc osobom jej potrzebującym w całym powiecie leskim. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi, dorosłych oraz dla seniorów. Warsztaty obejmą m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia z szydełkowania czy pracownia snycerstwa, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
3: Kolejną pracownią, która zasługuje na uznanie, jest pracownia snycerstwa prowadzona przez pana Pawła Armatę. To zajęcia, które kształtują kreatywność rzeźbiarską, ale także szlifują umiejętności rzemieślnicze w zakresie tradycyjnej rzeźby w drewnie. Każdy z uczestników przez cały czerwiec będzie pracował nad własną rzeźbą, a instruktor doradzi, jakie kroki podjąć kolejne, by doprowadzić rzeźbę do końca.
1: Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej Etnocentrum.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
7: Reklama.

Trend Radio. Często mówimy o rzeczach ważnych dla lokalnej społeczności, a ta sprawa bezapelacyjnie poruszyła serca wielu mieszkańców Podkarpacia. Paulinka z Jasła urodziła się jako skrajny wcześniak w 27 tygodniu ciąży. Codziennie udowadnia, czym jest prawdziwa siła, walcząc z dziecięcym porażeniem mózgowym i wadami serca. A przy okazji jej osoby pojawiło się 4 facetów z Jasła, którzy wsiadają do klasycznego Mercedesa i jadą na rajd koguta. Przemierzą całą Polskę od Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę, żeby dać tej małej dziewczynce szansę na lepszą przyszłość, sprawność i rehabilitację. Przez 9 lat uczestnicy rajdu koguta zebrali dla potrzebujących dzieci łącznie blisko 11 milionów złotych. Sprawmy, by tegoroczny jubileusz przyniósł kolejny rekord, zwłaszcza dla małej Paulinki. Liczy się każdy piątek, każda dyszka, każda złotówka, a nawet każdy grosz. Klikajcie w linki, które znajdziecie w sieci, a my postaramy się być razem z chłopakami na trasie rajdu koguta. Zresztą niejednokrotnie będziemy się starać połączyć z czerwonym Mercedesem i sprawdzić, jak idzie trasa na owym rajdzie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.

0: jak to mówiła moja babcia, wszystko co dobre szybko się kończy, ale my kończymy powoli dzisiejszy Trendy Start w wydaniu muzycznym i absolutnie mistrzowskim stylu. Przed nami ostatni rzut kostką, ostatnia szansa w grze i finałowy numer, który zamknie zestawienie z prawdziwym przytupem. Milki i David Guetta łączą siły, a efekt posłuchajcie.
1: And we go.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku strzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
2: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
1: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnia, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
1: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
4: Dzisiaj we wtorek na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą pojawić się w części regionu burze z deszczem. Zapowiada się nam ciepły dzień, bo termometry mogą pokazać do 24 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o wiatr, ten w porywach 7 km na godzinę powie nam dzisiaj. Jeśli chodzi o ciśnienie, to mamy 1011 hektopaskali. A zegar natomiast pokazuje już godzinę, która mówi nam o tym, że czas zakończyć poranek Trendy Start. Dziękuję za uwagę. Łukasz Michtal, kłaniam się nisko i życzę miłego dnia.
5: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Hello.
2: Hello,
1: cześć,
2: witamy.
1: Dzień dobry.
2: 90 godzinę.
1: No pewnie.
2: W toku, no ten tydzień jest niepełny, bo mamy, słuchajcie, święto.
1: Tak
2: dokładnie
1: jest.
2: W czwartek Boże Ciało, więc wolne się już zapowiada. No oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podczas oczywiście tego święta będą świętować, ale będą też jeździć, wyjeżdżać.
1: No pewnie, ponieważ no, odwiedzać rodzinę. Szykuje się kolejny długi weekend.
2: Twoja dewiza to długi weekend, prawda?
1: Tak jest.
2: No, dlatego my oczywiście polecamy wszystkim Trendy Radio, bo my wtedy będziemy też razem z wami oczywiście prezentować najfajniejsze i największe hity.
1: No pewnie, także zostańcie.
2: Dzień dobry, witajcie. Ani, jak samopoczucie dzisiaj?
1: Marcinie, bartorek? Bardzo dobrze.
2: Tak?
1: A twoje jak tam?
2: No, biorąc pod uwagę, że długi weekend się rozpoczyna, to chyba też.
1: Gdzie będziesz jechać?
2: No właśnie zastanawiam się, ale na pewno gdzieś pojadę.
1: No gdzie?
2: No nie pamiętam jeszcze.
1: Mówiłeś
2: znaczy,
1: mi
2: nie pamiętam. Nie wiem, po prostu nie wiem. Muszę
1: Bieszczady.
2: Się zastanowić. Właśnie nie, w Bieszczady nie, raczej bardziej w Karkonosze.
1: O proszę, Marcin, ty tam pasujesz.
2: Wiem.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio.
1: Entrance, do you think I'm sexy?
2: Rod Stewart kiedyś nagrał to nagranie. Oczarowało wszystkie.
1: No i
2: a ty oczarowałaś kiedyś siebie jakąś fajną muzyką?
1: Cały czas.
2: Oczarujesz się fajną muzyką. Mhm. Moi drodzy, Ania oczaruje muzyką na pewno po godzinie 19.20, bo wtedy trendy.
1: No pewnie, zapraszam bardzo, bardzo gorąco.
2: Entranced, I think I'm sexy, bo miałem do tego nawiązać. Rod Stewart kiedyś, wszyscy zakochali się w tym utworze. Później w 98 ta grupa eurodance'owa postanowiła zrobić replay tego wyjątkowego
1: hitu.
2: No i chwyciło drugi raz.
1: Jest.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 30.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
4: Paralyzer.
5: Hip. Nie, bip, bip, bop.
4: No, hip-hop już chciałeś powiedzieć. No tak, ja wiem, że zaczęła ci się podobać.
5: Nie, już mi się podoba, słuchajcie, ten kawałek z 96 roku.
4: No coraz szybciej.
5: Fajne granie, nie?
4: Bardzo
5: no
4: fajne.
5: To gramy.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Pufendorf.
2: Where are you?
1: Ale w miksie.
2: Tak, bardzo, niemiecki bardzo projekt eurodance'owy. Dużo takich hitów wtedy powstawało, takich nieco mocniejszych też.
1: Szczególnie
2: jak najbardziej.
1: Tak, oni królowali, jeżeli chodzi o te projekty muzyczne.
2: No właśnie. Dlatego pozdrawiamy wszystkich, którzy kochają taką muzykę, bo jeśli cofniemy się w czasie do lat 90., faktycznie takich hitów było co niemiara.
3: The next track is for everyone here in the house. Listen! Do it with me!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Mr. President, take me to the limit.
2: Tak, nie mamy limitu. Nie na mamy. Pewno w hitach lat 90.
1: Nie mylicie z tu Unlimited. No, tak jest, bo te zespoły, no, całkiem, wiesz, miały podobne tytuły.
2: Może,
1: Marcin, nie?
2: Powiedzmy o większej ilości tych hitów, bo było ich naprawdę sporo.
1: Bardzo, bardzo dużo, szczególnie od Mr. President.
2: Tak, jak Coco Jumbo na przykład, którego dzisiaj nie zagramy, jak Up and Away, którego dzisiaj też nie zagramy.
1: No, ale Marcin, no musi się pojawiać cały czas coś nowego.
2: Może jutro?
1: Może jutro.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę w Dębicy na ulicy Sandomierskiej policjanci dębickiej prewencji zatrzymali do kontroli 46-latka podróżującego hulajnogą elektryczną. Okazało się, że mieszkaniec Dębicy był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie w jego organizmie wykazało 2,8 promila. Tego samego dnia, około 40 minut później, również na ulicy Sandomierskiej, funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Dębicy, który miał 1,2 promila alkoholu w swoim organizmie. Za te wykroczenia rowerzysta i kierujący hulajnogą zostali ukarani wysokimi mandatami po 2,5 tysiąca złotych. Do udziału w naukowych wakacjach zachęca pasaż odkryć w Tarnowie. Przewidziano 5-dniowe turnusy. Pierwszy startuje 29 czerwca, ostatni 27 lipca. Zapisy już ruszyły. To propozycja dla dzieci ciekawych świata, które chcą budować, eksperymentować, obserwować i zadawać pytania. Każdy tydzień zajęć został zaplanowany wokół różnych aktywności. Będą zajęcia edukacyjne, warsztaty w pracowniach pasażu odkryć, zajęcia przyrodnicze. Uczestnicy mogą liczyć również na wycieczkę. Wyjazdy zaplanowano do Pasieki Bartnik w Stróżach, Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku czy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Naukowe wakacje przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Odbyły się uroczyste obchody Dnia Dziecka w Warzycach, które połączono z oficjalnym oddaniem do użytku nowego placu zabaw. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9 na terenie szkoły podstawowej w Warzycach. W programie wydarzenia znalazło się wiele atrakcji. Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym placu zabaw. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty przed zgromadzoną publicznością. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje plenerowe. Uczestnicy spędzili czas na integracji przy przygotowanym jedzeniu. Mówi Piotr Ochwat, dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach.
3: Czas robi swoje. Myśmy pierwsze elementy placu zabaw otwarli w 2007 roku. Przez te lata modernizowaliśmy ten plac, natomiast tutaj pojawiła się okazja, ponieważ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja występowała z wnioskiem o poprawę infrastruktury obszarów wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego. I to było okazją, aby porozmawiać z gminą Jasło, z urzędnikami w gminie Jasło, aby złożyli stosowny wniosek o modernizację. To miało miejsce w 2005 roku, w 2026 w kwietniu dokończono inwestycje.
1: Wydarzenie zorganizowali wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś oraz dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach Piotr Ochwat wraz z gronem pedagogicznym, radą rodziców i uczniami, mówi Małgorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło oraz wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
4: Mamy określone w lokalnej strategii rozwoju zadania, które wspierają może mniejsze, może większe inicjatywy oddolne mieszkańców, ale też beneficjentami może być jednostka sektora finansów publicznych, czyli gmina, mogą być różne stowarzyszenia. Tutaj akurat nie aplikowała o te środki gmina na tak zwany rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Udało nam się, przyznali, jest społeczna rada, która ocenia wnioski, przyznała punkty i poszło dalej do procedowania do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana umowa, zrealizowana inwestycja. Mamy określone w lokalnej strategii rozwoju zadania, które wspierają może mniejsze, może większe inicjatywy oddolne mieszkańców, ale też beneficjentami może być jednostka sektora finansów publicznych, czyli gmina, mogą być różne stowarzyszenia. Tutaj akurat nie aplikowała o te środki gmina na tak zwany rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Udało nam się, przyznali, jest społeczna rada, która ocenia wnioski, przyznała punkty i poszło dalej do procedowania do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana umowa, zrealizowana inwestycja.
1: Wydarzenie minęło w atmosferze pełnej radości i uśmiechu, jednocząc lokalną społeczność wokół nowej inwestycji dla dzieci.
0: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama. 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: MC Eric and Barbara, You Can't Stop. Oj, tu duet muzyczny naszych sąsiadów.
5: No właśnie, słowacki duet muzyczny.
4: Eurodensowy.
5: Żeby nie było, że zawsze jesteśmy w Niemczech, we Francji, również w Portugalii czy w Skandynawii, no to proszę, dzisiaj jakoś
4: jesteśmy na Słowacji.
5: Na Słowacji, dokładnie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio Max.
1: Tak, no, rozpoczął swoją dancefloorową egzystencję w 93 roku, więc pewnie się aspirował takimi hitami jak ISMC, takimi zespołami, znaczy się. No i oczywiście później pokłosiem tego były kolejne wielkie przeboje, które
2: no pewnie, że tak,
1: pojawią się na przykład teraz. Mhm.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.
2: Sandra i oczywiście
3: Maria Magdalena. Piękna. Chyba jedna z najbardziej popularnych piosenek Sandry, zaraz obok Hiroshima.
2: Obok, tak.
3: Obok.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Maradasza, right now. Sham, right now.
2: To jest ten numer.
1: Eurodance'owe granie na pełne i się szykuje
2: dzisiaj. Wnioskowała Edyta, pozdrawiamy bardzo gorąco. Strzał w dziesiątkę, moja droga, pisałaś, czy może tak, czy może nie,
1: jest,
2: tak nieśmiało. Możesz, no, moja tak droga, jest, jak dokładnie. Najbardziej możesz poddawać nam pod propozycje swoje hity, swoje typy, a my to
1: możecie podsyłać,
2: gramy.
1: Nie wstydzić się.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Bye. Dzięki, to wtorkowe wydanie przechodzi do historii, nie?
2: Tak.
1: Z jutro środkowo-tygodniowe.
2: I no, moi drodzy.
1: Długi weekend.
2: Tak, odpoczywajcie, podsyłajcie foty na naszego fanpage'a.
1: To ja w Krakowie, a ty gdzie?
2: Do Krakowa.
1: Do Krakowa?
2: Mówiłam
1: jedziesz.
2: Ci, no. Może wrócę z okularami.
1: A nie wiem, czy Smok Wawelski cię nie przy...
2: Co
1: nie,
2: przyleci,
1: nie odleci z tobą.
2: Patrzyłam na pogodę, ma lać.
1: Tak?
2: To chyba ja ugaszę ten pożar.
1: Co to ma do Smoka Wawelskiego? Czy będzie lało, czy
2: no
1: nie
2: Marcin,
1: będzie?
2: No Marcin, to
1: aha, że zaleje mu skrzydełka i
2: no
1: nie,
2: tak?
1: nie to.
2: Bajek nie oglądałeś?
1: Przecież to, moja droga, chodzi o
2: czy ty
1: o
2: oglądałeś, jak wytresować smoka?
1: Widziałem.
2: No to jak było z tą wodą?
1: No właśnie, nie pamiętam tego.
2: No właśnie, faktycznie? Ja to ugaszę, faktycznie.
1: No, okej. Okay.
0: Reality for fame. He's the man.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyłyby zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
2: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, jest nierealne.
1: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
3: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
4: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
1: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Załański cofnął i zmienił tę decyzję. To nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory u wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
5: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełański, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
1: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Załańskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turniej w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
6: Deblową partnerką Williams zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
1: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wieku szlemowym US Open.
7: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 24 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również bóle w nocy. Nie tak przyjemnie, bo tylko 8 na termometrach, ale już jutro 25 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębcy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele zmieni się także w czwartek. 20 stopni w nocy, nieco cieplej, bo 12.
0: Reklama.
8: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy rynku

0: 17 lub wejdź na zielonyzakatekjasło.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nalegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia to na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci snu. Tak samo jest z oszczędnościami. Bliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: ING, twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nadlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
14: Hello, hello, dzień dobry, Rasek Dziubasy. Jak tam się czujecie? Co u was? Możecie śmiało pisać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej, a przede wszystkim, co będziecie działać na długim czerwcowym weekendzie. Chociaż z tego, co widzę, no, pogoda nas nie będzie rozpieszczała, to na pewno zapraszamy, żebyście pozostali na 101,9 i 95,2 FM, ponieważ szykuje się mnóstwo fajnej muzy, a jak wiemy, nie od dziś muzyka poprawia nastrój. Także no, warto w te dni na pewno pozostać z Trendy Radiem. Dobra, dziubasy, bo jeszcze dzień roboczy, także zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pozdrowienia dla Krzysia i Misia. Poproszę Paulen od dziś. Aj, ale to był utwór X lat temu, nie? Tak zwana przytulanka. Pamiętam jeszcze, jak chodziłam do szkoły, to panowie, no wtedy chłopcy, tak się czaili, żeby zaprosić dziewczynę do tańca. No i Paula była właśnie takim pstryczkiem, żeby poprosić, nie? Do przytulanki. Dobra, moi drodzy, lecimy już teraz. Misiu i Krzysiu, pozdrawiam was bardzo.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars. Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
3: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
5: Dla Kasi Top One i Złoty Krążek od pułkownika Marinesa.
6: Oj, Marines, dobry wybór. Wczoraj też widziałam, że Top One u ciebie rządził. No i lecimy dalej z tym tematem.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
4: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama.
5: Granie na żądanie.
0: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Pozdrawiam Wiesian, a dla posłuchania Sanach i no sorry, oj, ja oczekuję nowości od Sanach. Mam nadzieję, że niebawem nas czymś zaskoczy.
2: No przydały.
1: Szczególnie do trendy listy, nie? Ale na to jeszcze musimy trochę poczekać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla. Mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w obronie szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy. W tym tygodniu Tarnów stanie się stolicą motoryzacyjnej klasyki. Od czwartku 4 czerwca do soboty 6 czerwca w mieście i jego okolicach odbywał się będzie 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Zawody te będą trzecią rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Wydarzenie organizowane przez Automobil Klub Tarnowski rozpocznie się o godzinie 18:00 czwartkowym pokazem samochodów przed hotelem w Tarnowie Mościcach. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa, a honorowy patronat nad 12. Tarnowskim Rajdem Pojazdów Zabytkowych objął prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku informuje, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu dojazdowego do gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańców prosi się o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do nowego oznakowania i wyznaczonych kierunków ruchu. Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi punktu oraz poprawę bezpieczeństwa. Etnocentrum Ziemi Krośniejskiej zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi, dorosłych oraz dla seniorów. Warsztaty obejmą m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia z szydełkowania czy pracownia snycerstwa, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośniejskiej.
4: Kolejną pracownią, która zasługuje na uznanie, jest pracownia snycerstwa prowadzona przez pana Pawła Armatę. To zajęcia, które kształtują kreatywność rzeźbiarską, ale także szlifują umiejętności rzemieślnicze w zakresie tradycyjnej rzeźby w drewnie. Każdy z uczestników przez cały czerwiec będzie pracował nad własną rzeźbą, a instruktor doradzi, jakie kroki podjąć kolejne, by doprowadzić rzeźbę do końca.
1: Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej Etnocentrum.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
9: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Pozdrowienia lecą dla Andrzeja, do Moniki. Oj, bardzo gorąco pozdrawiam waszą dwójkę. No i fajny hicior wybraliście, ale to były piękne lata.

Karolcia ciemnowłosa, to dla ciebie miłego dnia piosenka każdego dnia Roni Ferrari i Mig. Zagramy Karola specjalnie dla ciebie. No i tutaj taka ciekawostka, moja przyjaciółka Karola też ostatnio się przefarbowała. Znaczy, no może nie ostatnio, ale niedawno i przyznam szczerze, no ten kolor całkiem jej pasuje. Pozdrawiam wszystkie szalone Karoliny w takim razie. Pozdrowienia dla Oli i Eli. Proszę o piosenkę Kombi Pokolenie także już. Za chwilę, Krejzole, lecimy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Z okazji urodzin mojej córki Wiktorii przesyłam ciepłe życzenia spełnienia marzeń. Proszę o piosenkę Stray Kids Red Light. Życzenia od mamy i siostry Nicoli, trzy fanki K-popu. Oj, dziewuchy, pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco, ale muszę tutaj powiedzieć, że teraz K-pop jest naprawdę ultra popularny. Mamy masę świetnych zespołów. BTS, Blackpink, Seventeen, Stray Kids, EXO. Także, no, naprawdę trochę tego jest. Red Velvet, nie wiem, czy też znacie tu bardziej Girls Band, Twice. Też bardzo lubię, dlatego tym bardziej fajnie, że też podsyłacie takie świetne kawałki, a Wiktorii życzymy dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń, no i mam nadzieję, że wreszcie jakiś zespół K-popowy zawita do Polski, żebyś mogła dostać bilety. Dobra, moi drodzy, a my lecimy z kolejnym super kawałkiem.

Anchor. Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. A ja życzę oczywiście udanego dzionka. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Hejka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
1: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
3: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
1: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Bradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
4: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
1: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
5: Umiarkowane zachmurzenie dzisiaj w naszym regionie, ale pojawią się też momenty tego popołudnia w zasadzie z pełnym słońcem, z tym, że obowiązuje też ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Taka to pogoda dziś w regionie. 22 stopnie pokazują termometry w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 24 w Tarnowie i Dębicy.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
6: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Jakże przyjemnie, gdzie niby wtorek, a tak naprawdę to już w pół do weekendu. Jesteśmy po 13. Filip Waćkowski, kłaniał się nisko. To druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście mnóstwo muzyki, mnóstwo informacji z regionu. Towarzyszymy wam w domu, w pracy, w samochodzie i gramy takie oto przeboje. Teraz Armin van Buuren.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca, kochani. Niby do lata, tego astronomicznego na przykład, 18 dni. Ale okazuje się, że lato meteorologiczne już się rozpoczęło i to wczoraj, 1 czerwca. No to te słońce to chyba na L4 poszło od samego początku. 18 dni jednak do tego astronomicznego lata. Obawiam się, że znowu formy nie uda się zrobić. Ale spokojnie, w przyszłym roku to już na pewno będzie sukces.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Tak, sprawdzam sobie kalendarz, kochani. Drugi dzień czerwca, każdego dnia jest jakieś święto. Dziś, uwaga, dzień bez krawata. Czyli co? Klienci dzisiaj będą bardzo męczący. Awanturujący się, bo wiadomo.
1: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego Szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla. Mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w obronie szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy. W tym tygodniu Tarnów stanie się stolicą motoryzacyjnej klasyki. Od czwartku 4 czerwca do soboty 6 czerwca w mieście i jego okolicach odbywał się będzie 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Zawody te będą trzecią rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Wydarzenie organizowane przez Automobil Klub Tarnowski rozpocznie się o godzinie 18:00 czwartkowym pokazem samochodów przed hotelem w Tarnowie Mościcach. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa, a honorowy patronat nad 12. Tarnowskim Rajdem Pojazdów Zabytkowych objął prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku informuje, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu dojazdowego do gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańców prosi się o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do nowego oznakowania i wyznaczonych kierunków ruchu. Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi punktu oraz poprawę bezpieczeństwa. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi, dorosłych oraz dla seniorów. Warsztaty obejmą m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia z szydełkowania czy pracownia snycerstwa, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: Kolejną pracownią, która zasługuje na uznanie, jest pracownia snycerstwa prowadzona przez pana Pawła Armatę. To zajęcia, które kształtują kreatywność rzeźbiarską, ale także szlifują umiejętności rzemieślnicze w zakresie tradycyjnej rzeźby w drewnie. Każdy z uczestników przez cały czerwiec będzie pracował nad własną rzeźbą, a instruktor doradzi, jakie kroki podjąć kolejne, by doprowadzić rzeźbę do końca.
1: Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej Etnocentrum.
5: Reklama. Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
6: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.

Słuchajcie, czy AI zabierze nam pracę? Najbogatszy człowiek na świecie, albo też jeden z dwóch, trzech najbogatszych, bo to wiadomo, czasem się tam zmienia o parę drobnych milionów. Jeff Bezos powiedział, że rozpoczyna się era wielkiego dobrobytu przez AI i w ogóle nie trzeba się przejmować. No i pojawiły się takie pytania. Skoro tak, to skąd te kilkanaście tysięcy zwolnień w jego firmie po różnych automatyzacjach AI? Bo pewnie faktycznie nadchodzi era dobrobytu, jego dobrobytu. Hey!

wtorek, kochani, wtorek. No człowiek by normalnie powiedział: ojejku, dopiero wtorek, dopiero. A to zobaczcie, niby drugi dzień roboczego tygodnia i w pół do weekendu. Jakoś tak od razu człowiek więcej energii nabiera, nie? Towarzyszymy wam i gramy właśnie takie przeboje. Zrób głośniej, koniecznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Nino właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
3: Zakładasz kask?
4: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
1: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
5: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
1: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Nino w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Nino polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
6: Dziś w naszym regionie może jeszcze zagrzmieć, natomiast termometry pokazują 22-23 stopnie w Sanoku, Krośnie i Jaśle, Dębica i Tarnów do 24, jutro pogoda wręcz bliźniacza.
7: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Już dziś w KFC.

0: do KFC.
1: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
5: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy radio. Trendy radio 1.9.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy już po 14, czyli jest bliżej niż dalej do długiego weekendu. Wtorkowe popołudnie, moi drodzy, przed nami Cleo i kolory lata. No tego lata to trochę wyczekujemy, nie?

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i przed nami filadelfijski producent muzyczny, który no nie wiadomo jak wygląda, bo na głowie chodzi właśnie z przebraniem pianki, takiej do jedzenia pianki. Jego ksywa już nawet na to wskazuje: Marshmallow i Shockwave.

Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. No, cieplejsze miesiące to też oczywiście dużo biegowych imprez w naszym regionie. Czytam na trendyradio.pl, że zbliża się kolejna edycja mini biegu naftowego w Gorlicach. Kiedy konkretnie? 14 czerwca. Na uczestników czeka rywalizacja na dystansach dostosowanych do wieku zawodników. Różne dystanse w różnych kategoriach. Szczegóły, dokładny plakat i opis wydarzenia znajdziesz na www.trendyradio.pl. Tam też oczywiście mnóstwo innych informacji z naszego regionu i tam też oczywiście możesz nas słuchać online, gdziekolwiek tylko jesteś.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy drogą krajową numer 28 w miejscowości Siepietnica na pasie w kierunku Jasła. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Na miejscu służby kierują ruchem. Wypadek ten pośrednio spowodował kolejne zdarzenie. W Jaśle na ulicy 3 Maja doszło do kolizji samochodu osobowego z wozem strażackim jadącym do tego zdarzenia. Według naszych informacji w tej kolizji nikt nie został poważnie poszkodowany. Sprawdźmy jeszcze inne ulice Jasła. Korkuje się rejon centrum, ulica Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulica Kołłątaja, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy. Wolniejszy jest dojazd do ronda Solidarności, zwłaszcza ulicą Lwowską. Tam korki robią się od osiedla na Koklinę właśnie w stronę ronda. Oprócz tego wolno jedziemy ulicą Piłsudskiego. W Gorlicach korkują się ulice Biecka, ulica Parkowa, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Sprawdźmy teraz sytuację, jaka panuje na drogach w Krośnie.
3: Witam wszystkich podróżujących ulicami Krosna, dzisiejsza. No i tak jedziemy, proszę Państwa, od ulicy Krakowskiej, idzie na troszeczkę spowalnia. Później ulica Legionów, ulica Niepodległości, Korczyńska, ulica Stapińskiego. Przenosimy się na drugą stronę miasta. Tam nas spowalnia ulica Podwalet, Kacka, ulica Grodzka, Czajkowskiego. Proszę Państwa, przypominam, że na Czajkowskiego od ulicy Tkackiej do sądu jest zmiana kierunku jazdy. Także proszę patrzeć szczegółowo na znaki. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Jedziemy w stronę Sanoka. Uważajmy szczególnie na ulicach Przemyskiej, Bony, Staszica, Dmowskiego oraz Rymanowskiej i ulicę i na ulicy Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsza z umów dotyczy budowy powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego, jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji, posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami. Całkowita wartość zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Druga z podpisanych umów dotyczy inwestycji związanej z modernizacją siedziby urzędu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku starostwa powiatowego w Jaśle. Z kolei wartość tej inwestycji opiewa na ponad 274 tysiące złotych. Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla, mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Miasto Krosno realizuje projekt Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami. Dzięki środkom finansowym szwajcarsko-polskiego programu współpracy. W ramach przedsięwzięcia realizowanych będzie 6 wzajemnie powiązanych działań, które wspólnie tworzą spójną wizję nowoczesnego, zielonego i aktywnego Krosna. W szkołach zostaną utworzone nowoczesne przestrzenie do nauki i rozwoju kompetencji zawodowych. W ramach działania zakupione zostaną nowoczesne autobusy elektryczne, które ograniczą emisję spalin i poprawią jakość powietrza. Mieszkańcy będą mogli korzystać z programów zdrowotnych, działań profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego. Projekt przewiduje utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Projekt realizowany będzie do 2029 roku. Gmina Jedlicze w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne 2026 pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 18 tysięcy złotych na utworzenie strefy sensorycznej w samorządowym żłobku w Jedliczu. Wśród wyposażenia podstawowego znajdą się poducha terapeutyczna, worki terapeutyczne, tor sensoryczny, maty składane, klocki piankowe do przenoszenia, huśtawka typu kokon, dyski sensoryczne o zróżnicowanych fakturach, tor przeszkód z tunelem, panele wygłuszające ścienne, tulipan terapeutyczny, fotele worki, skrzynia sensoryczna, tablica manipulacyjna, lustrzany panel akrylowy, szczypce do chwytania, sensoryczne maty dedykowane oraz klocki konstrukcyjne. Akcesoria uzupełniające obejmować będą zestawy puzli, piłeczki sensoryczne o różnych fakturach, piasek kinetyczny, tuby sensoryczne, piłeczki gniotki oraz kamienie sensoryczne.
0: Reklama.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Morniny są gorące. To piosenka o Morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.

Słuchajcie, od jutra będą zmiany w ruchu drogowym. Zmiany, które dotkną najmłodszych, a w zasadzie nie dotkną, tylko pozwolą na przykład uratować ich życie czy zdrowie. Taki jest przynajmniej plan. Od jutra dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia, mogą jeździć hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania, a więc między innymi po drogach wewnętrznych, alejkach czy osiedlowym chodniku. Zawsze też muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. To dotyczy dzieci, młodzieży poniżej 13 roku życia. Od jutra zmiany w przepisach. My wracamy do grania i pędzimy przez ten wtorek w stronę długiego weekendu oczywiście.

0: Radio 95 i 2 FM. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Wrócę do tematu, o którym mówiłem przed chwilą. Wspominałem o niektórych zmianach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, tych najmłodszych. Zmian jest jednak więcej. Przede wszystkim rowerzyści, hulajnogarze, deskorolkarze mający do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo jeździć w kaskach. Dotyczy to właśnie rowerów, hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego, a za jazdę bez kasku grożą kary. Mandaty. Te zmiany wchodzą w życie od jutra.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
2: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
3: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
2: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
1: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
4: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
5: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
6: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
1: Mówili radni Robert Drewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
8: Tego popołudnia i wieczorem w naszym regionie może gdzieniegdzie zagrzmieć, natomiast w nocy z wtorku na środę termometry pokażą średnio 11 stopni. Jutro w trakcie dnia do 24, tyle w Tarnowie i Dębicy, 23 kreski w Jaśle, Krośnie i Sanoku, jednak sporo chmur, no i przelotne opady deszczu.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo te

0: Reklama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: To już po 15, druga zmiana w Trendy Radio. No i mnóstwo trendy hitów oczywiście. Teraz Major Rayleigh, a za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Dzień dobry, a dzisiaj w programie gościem jest Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog. Witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie wypalenie zawodowe, które staje się coraz większym problemem, ponieważ z 6 na 10 osób, a nawet 8 na 10 osób doświadcza symptomów wypalenia zawodowego.
2: Tak, jest to bardzo duży problem. Według badaczy są społeczeństwa, w których nawet 25% osób pracujących może zmagać się z syndromem wypalenia zawodowego. I z tego też powodu 1 stycznia 2022 roku WHO zawarło wypalenie zawodowe w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11. I jest ono rozumiane jako taki syndrom zawodowy związany z przewlekłym stresem.
1: A jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?
2: Tak, można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika. Krystyna Maslach, taka czołowa badaczka syndromu wypalenia zawodowego, podkreśla następujące czynniki związane z tym pierwszym podłożem, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Z kolei Ayala Państ podkreśla zaś te czynniki osobowościowe, takie jak nadmierny entuzjazm, ogromne zaangażowanie, takie nadmierne, prawda, co prowadzi do sytuacji, w której praca sama w sobie staje się sensem życia i to właśnie jest niebezpieczne. Podkreśla także, że zbyt duże ambicje mają tutaj duże znaczenie. Inni badacze też mówią o nadmiernym perfekcjonizmie, tak? Jako takim aspekcie osobowościowym, który może przyczyniać się do syndromu wypalenia zawodowego.
1: A po czym poznać, że zmagamy się właśnie z wypaleniem zawodowym?
2: No właśnie Krystyna Maslach, prowadząc badania z zakresu wypalenia zawodowego, wyodrębniła takie trzy etapy, choć podkreślam, że mogą one występować równolegle, nie muszą jeden po drugim. Jakby te etapy są charakterystyczne właśnie dla syndromu wypalenia zawodowego i pierwszy to jest wyczerpanie emocjonalne. I on zawiera w sobie takie objawy psychosomatyczne. One są, można powiedzieć, charakterystyczne też dla zaburzeń nerwicowych, nie? Czyli na przykład poczucie ciągłego zmęczenia, bóle głowy, trudności ze snem, rozdrażnienie i bezsilność. Drugi etap to jest depersonalizacja, czyli stosunek do klienta czy pacjenta, w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy, charakteryzujący się dużym dystansem, takim uprzedmiotowieniem, bezdusznością. Trzeci, obniżona ocena własnych możliwości, kiedy praca staje się takim, można powiedzieć, udręczeniem, a poczucie własnej wartości całkowicie spada. I właśnie definicja wypalenia zawodowego zawarta w ICD-11 jest, myślę, spójna z tym rozumieniem.
1: Czy wypalenie zawodowe można pomylić z takim zmęczeniem lub znudzeniem pracą?
2: W związku z tym, że wypalenie zawodowe jest takim swoistym syndromem, jego rozumienie zawiera, tak jak już mówiłam, wiele składowych, myślę, że można łatwo różnicować właśnie od zmęczenia czy znudzenia pracą. Istotna jest tutaj ta wspomniana wcześniej triada objawów i też bardzo istotny jest czas trwania problemu, nie? Czyli jeżeli to jest takie krótkotrwałe zmęczenie, znużenie, jakaś frustracja, no to trudno mówić, że to jest syndrom wypalenia zawodowego.
1: A kto, biorąc pod uwagę zawód, płeć czy też wiek, jest najbardziej narażony na wypalenie?
2: Jeśli chodzi o płeć, to myślę, że w tej chwili trudno to różnicować, natomiast mówi się, że wiek, jaki szczególnie predysponuje pracowników do odczuć z zakresu wypalenia zawodowego, to tak między 40 a 60 rokiem życia, aczkolwiek nie jest to regułą, nie? Jakby coraz częściej mówi się o tym, że też młodsi pracownicy niestety padają ofiarą wypalenia zawodowego. Jeśli chodzi zaś o zawody, to szczególnie narażone są osoby pracujące z ludźmi, nie? Tak jak służba zdrowia, nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni. No i warto pamiętać, że ten burnout syndrom może dotykać także matki opiekujące się dziećmi, nie? Mające na głowie całe gospodarstwo domowe, a także opiekunów osób chorujących przewlekle. Także nie tylko dotyczy to pracy, ale też takiego przeciążenia fizycznego, psychicznego w różnych tak naprawdę sferach życia.
1: Czy wypalenie zawodowe może wpływać na inne sfery życia?
2: No myślę, że wypalenie zawodowe może wpływać bardzo na stan emocjonalny. bo ten stan emocjonalny, który towarzyszy wypaleniu zawodowemu, to takie szczególne poczucie niemocy, bezradności, no on będzie generalizowany na inne obszary z życia, prawda? Co zazwyczaj będzie prowadziło do powstania innych zaburzeń, takich jak nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, czy właśnie psychosomatyczne.
1: No więc jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym? No,
2: kiedy się już pojawi, to jedyną rozsądną decyzją jest oczywiście poszukanie pomocy u specjalisty i tutaj nie ma innej drogi. Natomiast warto wspomnieć o tym, co można robić, żeby do syndromu wypalenia zawodowego nie doprowadzać. I oczywiście tutaj najistotniejszą kwestią jest tak zwany work-life balance, czyli innymi słowy odnalezienie równowagi między pracą a życiem poza nią. Warto inwestować w odpoczynek, aktywny czas wolny, bliskie relacje z ludźmi, po to właśnie, aby praca nie była sensem naszego życia i aby gratyfikacje, które dostajemy z zewnątrz, nie płynęły tylko z pracy. Wówczas te porażki, które by w tej pracy ewentualnie się zdarzały, nie będą tak dewastowały naszego poczucia wartości i będzie je można neutralizować poprzez osiągnięcia w innych sferach życia. No, zaś w samej pracy warto zadbać o takie dostosowanie naszych możliwości i potrzeb do tego, co robimy, nie? I jakby prosić o pomoc czy zaangażowanie także innych ludzi. I takie zjawisko pewnej współpracy opartej o pomoc i dzielenie się tymi naszymi możliwościami z innymi współpracownikami nazywamy job crafting i jest to taki bardzo skuteczny system radzenia sobie. Sobie po prostu pomagać wzajemnie. Nie?
1: I tu postawimy kropkę. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
2: Do widzenia.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
3: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Serwis drogowy rozpoczynamy od raportu policyjnego.
3: Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło tuż przed godziną 13 w Siepietnicy w powiecie jasielskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem. Obrażeń doznał mężczyzna podróżujący osobówką. A policjanci wyjaśniają również okoliczności innego zdarzenia, do którego doszło przed godziną 13 na ulicy Wiejskiej w Tarnobrzegu, gdzie zderzyły się Mitsubishi i Citroen. Jedna osoba doznała obrażeń. Z kolei około godziny 13 w miejscowości Czertesz w powiecie sanockim na drodze wojewódzkiej numer 886 kierujący Iveco najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z Hyundaiem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez Gorlicę. Nogę z gazu musimy ściągnąć na ulicach Parkowej, Bieckiej oraz Kościuszki. Spowolnienia także na Legionów, Mickiewicza i ulicy Stawiska. Na ulicy Węgierskiej i Sienkiewicza ruch w miarę płynny z niewielkimi spowolnieniami przy skrzyżowaniu. Wyjazd w stronę Jasła zatłoczony przed światłami. W Jaśle korkują się ulice 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego, podobnie jest na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz na ulicach przyległych do rynku. Zatłoczona jest ulica 17 stycznia oraz Lwowska na pasach w stronę Ronda Solidarności. W Krośnie musimy być bardziej ostrożni na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej. Tłoczna jest na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Bursaki, Legionów. Podobna sytuacja na Czajkowskiego, Podwalu i ulicy Tkackiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 29 maja odbyła się 23. sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Podczas obrad radni zapoznali się z szerokim zakresem informacji dotyczących funkcjonowania oraz rozwoju powiatu gorlickiego, obejmujących m.in. inwestycje, zadania drogowe, sprawozdania oraz dokumenty strategiczne. Podczas sesji szczególną uwagę poświęcono realizowanym w 2025 roku zadaniom inwestycyjnym oraz remontowym. Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi ponad 53 miliony złotych, z czego ponad 37 milionów stanowią środki zewnętrzne. Wśród najistotniejszych zadań zrealizowanych i zakończonych w 2025 roku znalazły się m.in. zakończenie rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymbarku, modernizacja i remonty w szkołach ponadpodstawowych, utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach, wdrożenie systemu Urzędomat w Wydziale Komunikacji i Dróg. W Kielnerowej pod Rzeszowem odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja kluczem do sukcesu. Beata Rogaczewska zaprezentowała referat pod tytułem Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Prezentacja została opracowana za pomocą metody badawczej, sondaż diagnostyczny, technika, ankieta, narzędzie badawcze, kwestionariusz ankiety. Celem wystąpienia było przedstawienie, czym są alerty RCB oraz czy częstotliwość wysyłanych alertów przez Centrum Bezpieczeństwa oddziałuje na ich odbiór wśród ludzi. Mówi studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beata Rogaczewska.
2: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi. Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika, ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no, nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
1: W prezentacji zostały omówione takie tematy jak, czym jest alert RCB, w jaki sposób jest on tworzony i rozsyłany do poszczególnych osób na terenie naszego kraju, przedstawienie własnych badań opartych na sondażu diagnostycznym, wyjaśnienie, jak częstotliwość wysyłanych alertów wpływa na ich odbiór, omówienie pozytywnych i negatywnych skutków alertów RCB.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W ROP-ie rozpoczyna się remont drogi gminnej relacji Zalesie na Wawrzkę, który ułatwi dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom korzystającym z terenów Beskidu Niskiego. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 153 tysiące złotych przy dofinansowaniu nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy. Dofinansowanie umożliwia realizację kolejnych działań poprawiających dostępność komunikacyjną terenów leśnych. Burmistrz miasta Dębica zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej miasta Dębica. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji zmian do projektu dokumentu od mieszkanek i mieszkańców gminy miasta Dębica. Konsultacje są prowadzone do 9 czerwca.
4: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do

0: stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Czas na UK Charts w Trendy Radio i taneczny klasyk nad klasyki. 2 czerwca 1987 roku cała Europa, cały świat zachwyca się Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
1: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
1: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
4: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
5: Nocy z wtorku na środę na Podkarpaciu i w Małopolsce to średnio 11 stopni nad zerem. Jutro dość szaro, będą też przelotne opady deszczu, a termometry pokażą 24 kreski w Tarnowie, 23 w Sanoku, Krośnie i Jaśle.
6: Reklama.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
6: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro. Reklama.

0: Druga zmiana. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Druga zmiana w Trend Radio. Płyniemy do Szwecji. Jedziemy do Szwecji. Zara Larsson i Lush Life na 101,9 oraz 95,2 FM, a za moment płyta

0: Reklama.
1: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Marshmello, czyli amerykański producent muzyczny, tworzący też chociażby house. Amerykanin, który dość często pojawia się w naszym kraju, na przykład podczas jednego z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie, czyli podczas Sunrise Festival. Nie trzeba jednak jechać aż tak daleko, do Kołobrzegu, żeby posłuchać Marshmello. Wystarczy podgłosić Trendy Radio. Już teraz. Alone.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rusza trzeci etap budowy remizy OSP w miejscowości Wujskie. W ramach zawartej umowy wykonane zostaną roboty budowlane, to jest wykonanie ścian poddasza oraz konstrukcji i pokrycia dachu. Ponadto zakres prac obejmuje montaż okien i bram wjazdowych, a także wykonanie przyłącza elektrycznego oraz instalacji wewnętrznej i odgromowej. Realizacja tego etapu inwestycji pozwoli na osiągnięcie stanu surowego zamkniętego budynku, co stanowi kolejny ważny krok w budowie nowej remizy strażackiej. Wartość umowy opiewa na ponad 458 tysięcy złotych. Odbyły się uroczyste obchody Dnia Dziecka w Warzycach, które połączono z oficjalnym oddaniem do użytku nowego placu zabaw. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9 na terenie szkoły podstawowej w Warzycach. W programie wydarzenia znalazło się wiele atrakcji. Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym placu zabaw. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty przed zgromadzoną publicznością. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje plenerowe. Uczestnicy spędzili czas na integracji przy przygotowanym jedzeniu, mówi Piotr Ochwat, dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach.
2: Czas robi swoje. Myśmy pierwsze elementy placu zabaw otwarli w 2007 roku. Przez te lata modernizowaliśmy ten plac, natomiast tutaj pojawiła się okazja, ponieważ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja występowała z wnioskiem o poprawę infrastruktury obszarów wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego. I to było okazją, aby porozmawiać z gminą Jasło, z urzędnikami w gminie Jasło, aby złożyli stosowny wniosek o modernizację. To miało miejsce w 2005 roku, w 2026 w kwietniu dokończono inwestycje.
1: Wydarzenie zorganizowali wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś oraz dyrektor szkoły podstawowej w Warzycach Piotr Ochwat wraz z gronem pedagogicznym, radą rodziców i uczniami. Mówi Małgorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło oraz wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
3: Mamy określone w lokalnej strategii rozwoju zadania, które wspierają może mniejsze, może większe inicjatywy oddolne mieszkańców, ale też beneficjentami może być jednostka sektora finansów publicznych, czyli gmina, mogą być różne stowarzyszenia. Tutaj akurat nie aplikowała o te środki gmina na tak zwany rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Udało nam się, przyznali, jest społeczna rada, która ocenia wnioski, przyznała punkty i poszło dalej do procedowania do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisana umowa, zrealizowana inwestycja.
1: Wydarzenie minęło w atmosferze pełnej radości i uśmiechu, jednocząc lokalną społeczność wokół nowej inwestycji dla dzieci.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Nadchodzi kolejna, 12. edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego, który poprowadzi cyklistów przez urokliwe zakątki gminy Jedlicze. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca. Start zaplanowano w Jaszczwi przy Dworze Stojowskich o godzinie 13. Dla pierwszych 115 uczestników, którzy potwierdzą swój udział w rajdzie w dniu startu, organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale. Mówi Wojciech Uram, prezes Jedlickiego Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Wojtek MTB.
5: Serdecznie zapraszam na 12. ogólnopolski rajd rowerowy przez miejscowości gminy Jedlicze. Start rajdu jest 21 czerwca o godzinie 13 z poddworu Stojowski w Jaszwi. Meta będzie usytuowania w Jedliczu. Trasa będzie liczyć 32 km. Przejedziemy przez wszystkie miejscowości gminy Jedlicze. Zapisy trwają do 12 czerwca. Myślę, że każdy uczestnik rajdu spokojnie sobie poradzi z tą trasą. Zapraszam serdecznie wszystkich i myślę, że spotkamy się 21 czerwca. Do zobaczenia.
1: Zgłoszenia są przyjmowane do 12 czerwca pod numerem telefonu 692 608 801. Gmina Osiek Jasielski zachęca do udziału w tegorocznych Dniach Gminy. Wydarzenie odbędzie się 19 lipca na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Oficjalne świętowanie rozpocznie się już o godzinie 13:00 turniejem sołectw o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski. Popołudniowy blok atrakcji otworzy o godzinie 17:00 konkurs dla publiczności przygotowany we współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Filia Jasło. Pół godziny później o 17:30 na scenie pojawi się pierwsza muzyczna gwiazda, czyli zespół Redlin. Wieczorną część koncertową o godzinie 19:00 zdominują energetyczne rytmy formacji Łobuzy, a tuż po nich o godzinie 20:30 rozpocznie się finałowy koncert legendarnej grupy Budka Suflera. Całe wydarzenie zakończy nocna zabawa taneczna, czyli trwająca od godziny 22:00 Do 1:30 dyskoteka z Trendy Radiem w ramach imprezy Trendy Live Tour.
6: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
10: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Wspominałem już dzisiaj o tym, że od jutra zmiany dla najmłodszych korzystających z hulajnóg elektrycznych. Ale na hulajnogach elektrycznych różne nieciekawe rzeczy odwalają także dorośli. Na przykład podkarpaccy policjanci informują o tym, że zatrzymali 40-latkę, która no właśnie jechała hulajnogą elektryczną, tylko trochę tak slalomem. Mundurowi poprosili, żeby chuchnęła, dmuchnęła, a tam blisko 1,5 promila alkoholu. No i teraz 40-latka nie zaoszczędzi na długi weekend, nie zaoszczędzi. Dostała mandat 2,5 tysiąca złotych. No i teraz przynajmniej wie, że to hulajnoga elektryczna. Tankować przed jazdą nie można.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

Za moment 17 to oznacza oczywiście ekspres informacyjny w trendy radio, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem, komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
3: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
1: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
1: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
7: Halo, halo, to czas na info pogodowe na naszej antenie.
8: Do końca dnia mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu i burze, ale noc z zachmurzeniem umiarkowanym.
7: Tak jest, jutro zdecydowanie cieplej, bo 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że w temacie deszczu niewiele się zmieni, mogą pojawić się również burze. Śledźmy alerty pogodowe, natomiast czwartek zapowiada się stosunkowo ciepły, bo 23 stopnie, natomiast piątek,
8: 26 stopni Celsjusza,
7: ale nadal,
8: słuchajcie,
7: ciepło, tak. W nocy
8: mogą pojawić się przelotne opady deszczu,
7: bo w nocy 12
8: ale
7: stopni.
8: Ale i burze się mogą pojawić,
7: tak,
8: i burze.
7: Cały czas.
0: Reklama. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
0: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
10: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
13: A teraz kolejna godzina hitów.
8: Tak, kolejna godzina hitów. Ty wiesz, Aniu, że ten tydzień jest niepełny?
7: Marcin, wiem, ale ty jesteś super spostrzegawczy, w
8: bystrzaku. No jutro ostatni dzień pracy, niektórzy jutro traktują jako
7: drodzy,
8: piątek.
7: Tak, moi drodzy, odpoczywajcie. Mam nadzieję, że to będzie dla was mega czas. No i mam nadzieję, że z nami.
8: No właśnie, a słuchajcie, jutro w ogóle słyszymy się 90 na godzinę. Z Anią będziemy
7: pojutrze,
8: prowadzić
7: Marcin.
8: Po godzinie... Nie, no jutro też, nie?
7: O, proszę.
8: Jutro nie ma 90?
7: Marcin, jutro jest środa.
8: To w środę zawsze prowadzimy 90.
7: No prowadzi... Aha, ja sobie myślę, co? O co ci chodzi?
8: No i to jest długi weekend. To ma do siebie, że wszyscy są rozkojarzeni, nie wiedzą, o co chodzi, ale jak mówi im się nawet dosłownie,
7: Marcinie,
8: o co chodzi, to oni dalej myślą, że to...
7: No normalnie,
8: co?
7: Zgłupiałam.
8: Bo ty myślałaś, że to już jutro wolne.
7: Tak, powiem ci szczerze, że tak.
8: No
7: trochę
8: właśnie.
7: Mnie wybiłeś z rytmu.
8: Wybiłem całkowicie.
7: Ale to nic, to nic.
8: Dzień dobry, dzień
7: Cześć.
8: Dobry. Żyję na gorąco. To tak jak ty.
7: O, cały czas.
8: To nie poparz mnie.
7: Dobra, postaram się.

serdeczna i gorąca dedykacja. Iwonka, dla ciebie pozdrowienia prosto z Gorlic od Miecia, który pozdrawiając bardzo gorąco i serdecznie zamówił ten numer. A kolejny dla Izy, tak, z Opaciomki. Pozdrowienia od dziewczyn z drugiej zmiany. Dedykacja muzyczna, oj, dawno, dawno, dawno, dawno niesłyszany. No właśnie, Highland Solo tu. Tak zagramy właśnie teraz. 11 minut po godzinie 17. To granie na żądanie w trendy.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

w Trendy Radio, 19 minut po godzinie 17, a u nas serdeczna i ciepła dedykacja dla Czesia z Czeluśnicy. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z osobnicy od Marty i oczywiście prośba o zagranie ATC i Until. Właśnie ten numer pojawia się i gra jeszcze na naszej antenie. Dla Ewy z Święcan gorące i serdeczne pozdrowienia, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrowienia przesyła cała rodzina, która napisała z okolic Chorkówki. Dedykacja muzyczna też się ma pojawić. Sławomir i Marcin Rostek. Bartek, Bartek, Bartek. Dokładnie taki tytuł nagrania. I to nowość.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia. Wracamy do hitów z lat 90., jak się okazuje, bardzo często zamawianych u nas na antenie. No właśnie, co zagramy teraz? No ciepła dedykacja, moc gorących i serdecznych pozdrowień dla mojej kochanej, wspaniałej i bardzo wyjątkowej Magdaleny. Pozdrowienia gorące i serdeczne od, no właśnie, Bartka. No tak, Bartka.

Piękny numer, moi drodzy, pojawił się na naszej antenie. Takie hity często zamawiacie, a my je prezentujemy. Słuchajcie, propozycja od naszego rezydenta Marcina Rogali, który pozdrawia was bardzo gorąco. No i oczywiście, słuchajcie, jak przystało na Marcina, coś wyjątkowego dla was chce zagrać. Kawałek naprawdę wyjątkowy. Pozdrawiamy bardzo gorąco naszego exclusive resident. Summer is crazy. I oczywiście propozycja to Alexia, ta włoska piosenkarka, która zasłynęła tym hitem w 97 roku. Pamiętacie, jaki to był przebój, a pamiętacie, jakie wtedy było lato?

0: Piękne odczucie wakacji 2015 do nas pisze teraz Iwona. Pozdrawiam bardzo gorąco. Pamiętam 97 i 2015. 15 dla mnie był lepszy, bo poznałam drugą połowę. Bogdan, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja pojawi się za chwilę. Ale wcześniej informacje kraj, świat? Nie, regionalne, bo 17.30 minęła, czas na info. No właśnie, a też zapraszam na stronę trendyradio.pl i na naszego fanpage'a.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsza z umów dotyczy budowy powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego, jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji, posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami. Całkowita wartość zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Druga z podpisanych umów dotyczy inwestycji związanej z modernizacją siedziby urzędu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Z kolei wartość tej inwestycji opiewa na ponad 274 tysiące złotych. Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego Szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla, mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku.
3: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
2: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Miasto Krosno realizuje projekt Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami dzięki środkom finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach przedsięwzięcia realizowanych będzie 6 wzajemnie powiązanych działań, które wspólnie tworzą spójną wizję nowoczesnego, zielonego i aktywnego Krosna. W szkołach zostaną utworzone nowoczesne przestrzenie do nauki i rozwoju kompetencji zawodowych. W ramach działania zakupione zostaną nowoczesne autobusy elektryczne, które ograniczą emisję spalin i poprawią jakość powietrza. Mieszkańcy będą mogli korzystać z programów zdrowotnych, działań profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego. Projekt przewiduje utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Projekt realizowany będzie do 2029 roku. Gmina Jedlicze w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne 2026 pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 18 tysięcy złotych na utworzenie strefy sensorycznej w samorządowym żłobku w Jedliczu. Wśród wyposażenia podstawowego znajdą się poducha terapeutyczna, worki terapeutyczne, tor sensoryczny, maty składane, klocki piankowe do przenoszenia, huśtawka typu kokon, dyski sensoryczne o zróżnicowanych fakturach, tor przeszkód z tunelem, panele wygłuszające ścienne, tulipan terapeutyczny, fotele worki, skrzynia sensoryczna, tablica manipulacyjna, lustrzany panel akrylowy, szczypce do chwytania, sensoryczne maty dedykowane oraz klocki konstrukcyjne. Akcesoria uzupełniające obejmować będą zestawy puzli, piłeczki sensoryczne o różnych fakturach, piasek kinetyczny, tuby sensoryczne, piłeczki gniotki oraz kamienie sensoryczne.
1: Reklama.
0: Co
5: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Reklama.
8: Granie na żądanie. Antena jest twoja. Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

Bartłomieja. Kocham cię bardzo, kochani. Jesteś dla mnie wszystkim. Twoja żonka prosi o zagranie piosenki, która też pojawi się na naszej antenie, ale wcześniej grupa Boys i kawałek Usłysz wołanie. Przebój, który wołał z 98 roku. Wołał w 98. No właśnie, i woła pewnie do dziś. Tak to jest w życiu.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, Trendy Radia słuchacie, a my was mocno ściskamy ze studia.
2: Tak jest.
1: Cóż mamy? Mamy podsumowanie wczorajszego wydania programu Trendylista. Dzisiaj oczywiście duże zmiany też będą.
2: Oj, bardzo, bardzo duże.
1: Także... Armin van Buuren, poważnie?
2: Poważnie, że Mikołajko odpada, Marcinie.
1: Skąd to wiesz?
2: No bo tak mi głosy podpowiedziały.
1: Powiedziały ci głosy?
2: Tak jest.
1: No,
2: ale
1: niestety.
2: Za to dwie superaśne propozycje. Armin
1: Jakie?
2: Van Buuren opuszcza zestawienie.
1: I się pojawia w propozycji. No to dobra, to już nic nie gadam.
2: Z kolejną nowością. Like
1: nic nie
2: a
1: mówię.
2: Child. Tak, no wydaje mi się, że jeżeli mam tu fanów dobrego i

0: imprezowania, to no na pewno będzie znacznie dla nich to lepsze niż, wiesz, Marcin, takie troszkę
1: melancholijne piosenki. Biorąc pod uwagę, że większość z naszych słuchaczy jest, no właśnie, imprezowymi, że tak powiem, tak, duszyczkami, więc
0: to
1: pewnie
0: wydaje
1: to dla nich
0: mi się, że będą bardziej na tak, ale jeżeli mam to like dusze, które bardziej wolą taką muzykę delikatniejszą, ale nadal zachowaną w takim house'owym brzmieniu, to DJ Rehab też dla was przygotował najnowszy singiel Watch My Heart Go, który pochodzi z jego najnowszego albumu. Proszę?
1: Jak chcesz, żeby było miękkie, to musi być uprane wy.
0: Wy plusza, wy poliester.
1: Nie robimy kryptoreklamy.
0: Nie robimy. Tak
1: czym?
0: Jest. No bo ciepło jest, co się szybko nagrzewa? Jaki materiał? Poliester.
1: No tak.
0: No nie jest zbytnio zdrowy dla skóry, moi drodzy, ale no niestety te mieszanki są coraz bardziej powszechne. Ale o tym może później porozmawiamy. Marcinie, o co tobie chodziło?
1: Nie, dalej, kontynuuj.
0: Dobra, chyba wiem o co, ale
1: wiesz,
0: chyba nie mogę dokończyć.
1: Nie.
0: Pierwsza piątka, Marcinie. Poczekaj.
1: Tak.
0: Pierwsza no my piątka. Lekko zamotani, bo no właśnie.
1: Dawid Podsiadło pojawia się
0: i
1: na naszej antenie.
0: Sezon, oj,
1: bardzo
0: no,
1: ładny w awansie dziewiątego.
0: Piękny awans, Bozy, dziewiąteczki. Ja sama jestem fanką, dziękuję ci bardzo, tego hitu. Na czwartym Alok Dive Into Me, dzisiaj w superaśnym dwulokatowym awansie. Na trzecim Thomas Gray i Rumors, dzisiaj no niestety z drugiego. Na drugim Kashmir Ultra Love, oj.
1: Ten numer
0: nie
1: to
0: odpuszczacie.
1: Trzyma.
0: Nie
1: tak
0: odpuszczacie.
1: Się utrzyma, słuchajcie. Jak ostatnim czasy...
0: Oj tak, trzyma się jak niektóre moje ciocie.
1: Tak?
0: Bardzo, bardzo dobrze.
1: Pozdrawiamy ciocię Ewę.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ale waszym numerem jeden jest Blair Moore i Sorry. Tak jest.
1: A to teraz kontynuacja, słuchajcie, pozdrowień i dedykacji, bo podsumowaliśmy już trendlistę.
0: O,
1: tak
0: jak
1: to wygląda.
0: Pięknie
1: zagrałem. Co na pierwszym?
0: Blair Moore i Sorry. No
1: co
0: mega imprezowo. Blair Moore.
1: A, tak.
0: Znasz?
1: Znam.
0: Marcin, znasz?
1: Znam.
0: Dobrze.
1: Wracamy do pozdrowień i kontynuujemy oczywiście zapowiedziane kawałki nieco wcześniej. I teraz...
0: Pięknie.
1: Tom Gray.
0: Tak, House That Always Rains.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe. Sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
4: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
5: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
4: A ile siostra ma lat?
5: 13.
1: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
6: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
7: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Znaczy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów. No to nie jest rozwiązanie problemu.
1: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
2: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
1: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwanińskiej.
2: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
1: Maja Chwanińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwanińska, mimo dużego awansu w rankingu, będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
3: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Mecze z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slot rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.

0: dzisiaj w nocy, zachmurzenie umiarkowane i 9 stopni zobaczymy na naszych termometrach. Jutro, oj, ciepły dzień, naprawdę ciepły dzień, 20, uwaga, 7 stopni. Krosno i Gorlice, 28 nawet na biegun ciepła przewiduje się na jutro, czyli Tarnów. Nowy Sącz 26, Ustrzyk i Lesko tutaj 25, natomiast Nowy Targ i Zakopane 24 stopnie, Rzeszów 26 stopni. W czwartek 23 kreski, zachmurzenie umiarkowane, wiatr 7 w porywach do 12, a sytuacja biometeo niekorzystna. Czyli w święta 23, natomiast w piątek 26 stopni i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze.
1: Reklama.
2: Morwiny są.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu.

0: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Reklama.

Calvin Remy na antenie Trendy Radia. A ty je to koniem. Serdeczna i gorąca dedykacja. Marzenka dla ciebie. Pozdrowienia od Roberta. A teraz przenosimy się do Londynu. W weekendem. A to gorąca i serdeczna dedykacja kolejna dla Roxy, Moniki, Violi i Patrycji z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Mujek przesyła. No i oczywiście dołącza piosenkę. Podobno bardzo lubicie dziewczyny ten numer. Jak wszyscy, wchodzi w ucho, to fakt.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Makarena, Makarena. Serdeczna i gorąca dedykacja. Basiu, dla ciebie pozdrowienie od Roberta. A teraz serdeczna i gorąca dedykacja z okazji, no, w zasadzie to już prawie lata, tak napisała Sabina. No, do lata jeszcze jakiś czas brakuje. Mamy wiosnę jak na razie, ciepłą, zdecydowanie ciepłą, a jeśli bierzemy pod uwagę, słuchajcie, na przykład Francję, oj, to nawet tam 30 parę stopni było. Chyba nawet, biorąc pod uwagę doniesienia, słuchajcie, agencyjne, to chyba w historii pomiarów Francji to jest to był najcieplejszy maj od 1900 roku, bo wtedy właśnie rozpoczęto pomiar temperatury. A więc zapowiada się, i wszyscy o tym trąbią, bardzo gorące lato, upalne wprost lato. Czy tak będzie? Zobaczymy. Różnie to z tym było, jeśli się zapowiadało, ale no, na razie takie prognozy występują wszem i wobec. No to cóż, Daria na antenie Trendy Radia, no i tańczymy, słuchajcie, z, no właśnie, taką osobowością, która ma piękny, aj, przepiękny głos. Posłuchaj.

Jest moc, prawda? Oj, tak, moi drodzy, Star Club, dawno tego numeru nie było. Ciki, ciki, gorąca i serdeczna dedykacja dla Asi. Pozdrowienia przysyła twój ukochany Maniek. Spilzno napisał gorące i serdeczne pozdrowienia i oczywiście chcę zadedykować ten przebój, który już słuchamy. Usłysz wołanie, Boys, to kawałek z 92 roku, pamiętam, ponieważ dostałem płytę CD na pierwszą komunię. Pozdrawiam. Takie SMS-y również pojawiają się na naszej antenie. A właśnie, jeśli dostawaliśmy prezenty na pierwszą komunię, bo kiedyś faktycznie dostawało się różnego rodzaju, słuchajcie, płyty, ale wcześniej też kasety, a jeszcze wcześniej płyty winylowe, a jeszcze wcześniej jabłka na przykład. Ale nic, w każdym bądź razie, no to sentyment na pewno jest i tą płytę się chyba do dzisiaj docenia. Prawda? Bo takie kawałki wtedy obsłuchane i wysłuchane do dzisiaj zdecydowanie się fajnie, że tak powiem, wspomina, prawda? Piszcie do nas w tym względzie, jesteśmy bardzo ciekawi. A tymczasem, no oczywiście, ciki, ciki, ciki, ciki, jak najbardziej to są hity, które pamiętamy z lat 2000.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsza z umów dotyczy budowy powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego, jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji, posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami. Całkowita wartość zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Druga z podpisanych umów dotyczy inwestycji związanej z modernizacją siedziby urzędu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku starostwa powiatowego w Jaśle. Z kolei wartość tej inwestycji opiewa na ponad 274 tysiące złotych. Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla. Mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy. Miasto Krosno realizuje projekt Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami dzięki środkom finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach przedsięwzięcia realizowanych będzie 6 wzajemnie powiązanych działań, które wspólnie tworzą spójną wizję nowoczesnego, zielonego i aktywnego Krosna. W szkołach zostaną utworzone nowoczesne przestrzenie do nauki i rozwoju kompetencji zawodowych. W ramach działania zakupione zostaną nowoczesne autobusy elektryczne, które ograniczą emisję spalin i poprawią jakość powietrza. Mieszkańcy będą mogli korzystać z programów zdrowotnych, działań profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego. Projekt przewiduje utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Projekt realizowany będzie do 2029 roku. 17. Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego odbędzie się już 7 czerwca na rynku w Ryglicach. Wydarzenie noszące imię Ksawerego Stefańczyka rozpocznie się o godzinie 13. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ łączy się z obchodami 25-lecia odzyskania praw miejskich przez Ryglice oraz 705-leciem historii miasta. Program wydarzenia obejmuje widowiskowy pokaz sprawności i elegancji orkiestr, inaugurację 17. Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego, walkę o awans do finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu oraz muzyczną rywalizację zaproszonych zespołów.
3: Radio 101,9 i 95,2 FM.

Interaktywny wieczór na antenie Trendy Radio, oczywiście pozdrowienia i dedykacje. I z racji tego, że ten weekend będzie długi, no to Weronika zaprasza swoje koleżanki już teraz na antenie Trendy Radia. Santana, dokładnie tak. Pozdrawiam całe Trendy Radio, moją ulubioną stację. I bardzo proszę o zagranie tego przeboju.

0: Gramy wyjątkowe hity, moi drodzy. Program Granie na Żądanie w toku. A u nas, proszę bardzo, D-Bomb i Dance to Disco. Cały świat należy do nas. A to z kolei gorąca i serdeczna dedykacja. Patrycja, dla ciebie leci ten SMS do Bukowska. No i oczywiście dedykacja prosto z Arszyna. Pozdrawiamy gorąco. Dla Anelki. Anielki może. Może Aneczki? Tak nie napisane tutaj do końca poprawnie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od mamy Ireny. Mama Irena gorąco i serdecznie pozdrawia prosto z Jasła.
1: 2, 3, jazda!
0: I prosi o Share i Believe. Też ten hit pojawi się na naszej antenie. To są wyjątkowe przeboje w Graniu na Żądanie. Zostańcie z nami, bo oczywiście wieczór interaktywny trwa, a mamy dopiero wtorek, tak więc

macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
2: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
3: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
2: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
2: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
1: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
5: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
4: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskiemu szpitalowi skanery.
5: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
1: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
6: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
1: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
6: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
1: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriejewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwanińska zagra z Anną Kalińską.
2: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
3: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
1: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
1: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.
5: Zapraszam na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie-Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Czwartek stricte deszczowy, 20 stopni na termometrach, w nocy tylko 12.
6: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Reklama.

antenie Trendy Radia, czyli, o, no właśnie, to jest wyjątkowy numer od Kate Ryan. Takie hity w Trendy Radio, to jest interaktywna audycja, gdzie pozdrawiacie i dedykujecie swoje ulubione piosenki. No co zagramy, moi drodzy? Serdeczna i gorąca dedykacja i Spikey ma pojawić się specjalnie dla Barbary. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe przekazuje Andrzej. A my pozdrawiamy Olusia, który bawi się tutaj w radiu. No bawi się, bo po prostu jest tutaj miło widziany. Ale mało tego, jest synkiem naszej tutaj, no właśnie, Madzi, którą bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. No to dla niego też gramy, prawda? Jeśli chodzi o... Come on, baby.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hello, hello, wtorkowicze. No już jakoś znacznie lepiej to brzmi na pewno niż poniedziałek. Zazwyczaj w poniedziałki czujemy się jeszcze tacy. No, nie do końca wyspani, nieprzyzwyczajeni do tej rutyny. Jutro już będzie znacznie lepiej, bo środek tygodnia, ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów. Wylot Cleo i Kolory lata. A ja myślałam, że ten utwór będzie z nami przez całe wakacje. A tu proszę, takie zaskoczenie. Ale tak zadecydowaliście. Zostańcie, bo jeszcze dwie propozycje.
0: Wyloty.
2: W dół.

0: trendy z tobą i dla ciebie.
1: Cleo i kolory lata przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM. Propozycja pierwsza. Powraca Rudimental z tak cudowną, romantyczną, delikatną piosenką, ale nadal jest to dęsóweczka. Love You More. I ten utwór możecie zadedykować każdej osobie, którą kochacie. Ponad wszystko. Fiu, fiu, fiu. A to dopiero czerwiec, a brzmi jak luty, nie? A jak? Ale to nie walentynki.
0: Propozycja.

0: Rudimental i Love You More przed chwilą wybrzmiał z głośników. Możecie śmiało pisać, czy wam się podobają tego typu kawałki. To też jest mega ważne dla mnie, bo wiem, czym się kierować przy wyborze kolejnych wielkich hitów. Niall Horan, Little More Time. Tu propozycja druga. Delikatnie zwolnimy tempo. Były wokalista, jeden z wokalistów zespołu One Direction. Jednak każdy z nich wybrał solową karierę. Posłuchajcie sami. No, jestem ciekawa, który hicior wybierzecie tym razem do programu, ale jutro dopiero dowiemy się więcej. Dobra, gramy.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 29 maja odbyła się 23. sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Podczas obrad radni zapoznali się z szerokim zakresem informacji dotyczących funkcjonowania oraz rozwoju powiatu gorlickiego, obejmujących m.in. inwestycje, zadania drogowe, sprawozdania oraz dokumenty strategiczne. Podczas sesji szczególną uwagę poświęcono realizowanym w 2025 roku zadaniom inwestycyjnym oraz remontowym. Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi ponad 53 miliony złotych, z czego ponad 37 milionów stanowią środki zewnętrzne. Wśród najistotniejszych zadań zrealizowanych i zakończonych w 2025 roku znalazły się m.in. zakończenie rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymbarku, modernizacja i remonty w szkołach ponadpodstawowych, utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach, wdrożenie systemu Urzędomat w Wydziale Komunikacji i Dróg. W Kielnerowej pod Rzeszowem odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja kluczem do sukcesu. Beata Rogaczewska zaprezentowała referat pod tytułem Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Prezentacja została opracowana za pomocą metody badawczej, sondaż diagnostyczny, technika, ankieta, narzędzie badawcze, kwestionariusz ankiety. Celem wystąpienia było przedstawienie, czym są alerty RCB oraz czy częstotliwość wysyłanych alertów przez Centrum Bezpieczeństwa oddziałuje na ich odbiór wśród ludzi, mówi studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beata Rogaczewska.
2: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi. Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika, ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
1: W prezentacji zostały omówione takie tematy jak, czym jest alert RCB, w jaki sposób jest on tworzony i rozsyłany do poszczególnych osób na terenie naszego kraju, przedstawienie własnych badań opartych na sondażu diagnostycznym, wyjaśnienie, jak częstotliwość wysyłanych alertów wpływa na ich odbiór, omówienie pozytywnych i negatywnych skutków alertów RCB.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Ropie rozpoczyna się remont drogi gminnej relacji Zalesie na Wawrzkę, który ułatwi dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom korzystającym z terenów Beskidu Niskiego. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 153 tysiące złotych przy dofinansowaniu nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy. Dofinansowanie umożliwia realizację kolejnych działań poprawiających dostępność komunikacyjną terenów leśnych. Burmistrz miasta Dębica zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej miasta Dębica. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji zmian do projektu dokumentu od mieszkanek i mieszkańców gminy miasta Dębica. Konsultacje są prowadzone do 9 czerwca.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
4: Maćku, mówisz masz. Zagrajcie Rosy Jazzy High on Me. Zagramy. No pewnie, że tak, ja lubię takie dance'óweczki jeszcze początkiem tygodnia. No bo człowiek może się trochę rozruszać, nie? No, a o to chyba chodzi. Następnie nowość na 20. Armin van Buuren do nas wraca jak bumerang z najnowszym singlem Like a Child. No to nie przedłużam, gramy.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: 7148 TRL.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Na 19 Sony Fodera Crystal i My Lovin' z 17, na 18 Beberexa Faithless New Religion z 13, a na 17 Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Nareszcie. I my nareszcie zagramy. Dzisiaj w trzylokatowym awansie.
2: 19.
0: W dół.

0: dawna, to wiem.
1: A ja zachęcam do podsyłania propozycji na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. Oczywiście propozycji muzycznych. Tak, do programu Trendy Lista w sposób kolejny to nasz Facebook, nasz fanpage. W wiadomości prywatnej śmiało możecie podesłać taki kawałek. Także moi drodzy, pamiętajmy jeszcze o tym, że muszą być to nowości na rynku muzycznym i w miarę cenzuralne, no żeby tam nikogo w uszy nie gryzło. A ja zapraszam na lokatę numer 16, Norma Jean Martin and Quasi, 19 na 15, Cerp Rita Ora If It's Not Love z 18, a na 14 świetny duet Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, Cały Ty i Cała Ja ze Szesnachy.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
3: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pieśmietrynem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
1: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.

0: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 25 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. Czwartek nieco chłodniejszy, 20 stopni, jednak w temacie deszczu niewiele się zmieni.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś? Nie wiem, idzie lato?

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza, patrzę, a tam dzień bez krawata. Jest to symbol zmiany w polskiej kulturze pracy. No, wydaje mi się, że to też jest więcej niż takie symboliczne zdejmowanie krawata. Jest to taki manifest polskiej kultury od tych sztywnych standardów lat 90. do elastycznych rozwiązań. Kluczowym trendem, nie wiem czy o tym słyszeliście, stało się wprowadzanie tak zwanych luźnych piątków i podobnych inicjatyw, które pozwalają na autentyczność przy zachowaniu no też takiego szacunku do miejsca pracy, ale bardziej chodzi o taką równowagę między profesjonalizmem, a też komfortem. Także moi drodzy, kto z was teraz siedzi w krawacie, przyznawać się, czy jest wam wygodnie, a kto nie siedzi, to też może się pochwalić, jaki dress code obowiązuje u was w pracy. No, jestem ultra ciekawa, czy rzeczywiście te standardy tak się mocno zmieniły. Na 13 Multi Talk in the Morning z 14, na 12 Wilkinson Ultraviolet z 9, a na 11 Alexandra Stan i Fire. Dzisiaj piękny 4-lokatowy awans.
2: W górę.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Zapraszam również do pobrania naszej aplikacji na wasze telefony. To Trend Radio. Możecie nas usłyszeć tak naprawdę wszędzie. Wystarczy mieć włączony internet. Jeżeli chodzi o jakieś drobne błędy, też możecie nam pisać, zgłaszajcie. No bo czasem jest tak, że no nie zwróci się na to uwagi i no klapa, moi drodzy, klapa. Jeżeli chodzi też o naszą stację radiową, jest dostępna w aplikacji Janosik i tu pozdrawiam mega gorąco wszystkich kierowców, szczególnie tych, którzy są daleko w trasie, słuchają Trendy Radia lub tych, którzy też wracają z pracy i relaksują się przy tych dźwiękach. Też możecie pobrać oczywiście aplikację Janosik i tam nas znajdziecie. A my już na półmetku, 10 John Summit, Shades of Blue, z 12 na 9 Alok Khalid, Dive Into Me, a na 8 Somber i Potential dzisiaj, no niestety, ale w dwulokatowym spadku.
2: 10.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsza z umów dotyczy budowy powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego, jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji, posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami. Całkowita wartość zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Druga z podpisanych umów dotyczy inwestycji związanej z modernizacją siedziby urzędu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku starostwa powiatowego w Jaśle. Z kolei wartość tej inwestycji opiewa na ponad 274 tysiące złotych. Ponad 5,6 tysiąca podpisów pod petycją wystosowaną do premiera zebrali przedstawiciele ruchu społecznego szpitala w Lesku. Likwidacja jednostki pozbawi region Bieszczad jedynego na tym terenie oddziału SOR. Pacjenci będą przekierowywani do szpitali w Sanoku, Brzozowie, Krośnie czy nawet do Przemyśla, mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku.
2: Tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy poseł Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Szpital boryka się również z brakiem lekarzy.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Miasto Krosno realizuje projekt Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami dzięki środkom finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach przedsięwzięcia realizowanych będzie 6 wzajemnie powiązanych działań, które wspólnie tworzą spójną wizję nowoczesnego, zielonego i aktywnego Krosna. W szkołach zostaną utworzone nowoczesne przestrzenie do nauki i rozwoju kompetencji zawodowych. W ramach działania zakupione zostaną nowoczesne autobusy elektryczne, które ograniczą emisję spalin i poprawią jakość powietrza. Mieszkańcy będą mogli korzystać z programów zdrowotnych, działań profilaktycznych oraz wsparcia psychologicznego. Projekt przewiduje utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Projekt realizowany będzie do 2029 roku. Gmina Jedlicze w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne 2026 pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 18 tysięcy złotych na utworzenie strefy sensorycznej w samorządowym żłobku w Jedliczu. Wśród wyposażenia podstawowego znajdą się poducha terapeutyczna, worki terapeutyczne, tor sensoryczny, maty składane, klocki piankowe do przenoszenia, huśtawka typu kokon, dyski sensoryczne o zróżnicowanych fakturach, tor przeszkód z tunelem, panele wygłuszające ścienne, tulipan terapeutyczny, fotele worki, skrzynia sensoryczna, tablica manipulacyjna, lustrzany panel akrylowy, szczypce do chwytania, sensoryczne maty dedykowane oraz klocki konstrukcyjne. Akcesoria uzupełniające obejmować będą zestawy puzli, piłeczki sensoryczne o różnych fakturach, piasek kinetyczny, tuby sensoryczne, piłeczki, gniotki oraz kamienie sensoryczne.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: O proszę, pani Marcelinko. No i tu jest szyk i elegancja. Pani Marcelina, pozdrawiam mega gorąco z Jasła. I mimo, że w jej pracy nie obowiązuje dress code, to uwielbia chodzić w krawacie, bo dodaje jej to szyku i elegancji i kojarzy jej się z tamtymi latami. No to pewnie, że tak. No, wydaje mi się, że krawat też jest takim naprawdę fajnym dodatkiem do outfitu i coraz częściej możemy go zobaczyć także w stylizacjach u pań z pięknymi ołówkowymi spódnicami, z marynarką, mokasyny i teraz bardzo popularne chodaki, które powracają ponownie do łask. No, wydaje mi się, że tych kompilacji nie muzycznych, a modowych jest naprawdę teraz całe mnóstwo. Kto śledzi te trendy, też może oczywiście dawać znać. A do pani Marcysi machamy raz jeszcze. Siódema Dimension Baby Clothes One in a Lifetime już teraz w awansie i to aż o 4 lokaty. Na 6 modelki Lubię Cię jak lato z 8, a na 5 Thomas Gray i Rumors z miejsca 3. 7.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. 6.
1: W górę.
2: A ja bym cię zabrał.

Z tego, co czytam, to pan Grzesiu nie jest zadowolony z tego, że musi w krawacie być w pracy codziennie. Oj, no panie Grzegorzu, zależy jaka jest ta specyfika pracy, nie? No nie wszędzie się da. Mus to mus, co zrobić? Lokata czwarta już teraz. Sabrina Carpenter i House Tour. Dzisiaj z siódemy, na trzecim Kashmir Ultra Love z drugiego, a na drugim Blair Moore i Sorry. Oj, już nie na pierwszym. Zostańcie ze mną, bo zbliża się podsumowanie. 4.

0: ja zapraszam na podsumowanie. Wylot, Cleo i kolory lata, propozycje Rudimental, Love You More, Niall Horan, Little More Time. Na 20 Armin van Buuren, Like a Child, 19 Sony Fodera, My Lovin, 18 Beberexa, New Religion, 17 Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia Vito Bambino, Nareszcie. 16 Norma Jean Martin and Qua, 15 Cer Prita Ora, If It's Not Love, 14 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym. 13 Multi Talk in the Morning, 12 Wilkinson, Ultraviolet, 11 Alexandra Stanfire, 10 John Summit, Shades of Blue, 9 Alok, Khalid, Dive Into Me, 8 Somber Potential, 7 Dimension, Baby Close, One in a Lifetime, 6 Modelki, Lubię Cię Jak Lato, 5 Thomas Gray, Rumors, 4 Sabrina Carpenter, House Tour, na 3 Kashmir, Ultra Love, 2 Blair Moore, Sorry i zwycięża Dawid Podsiadło z utworem Sezon, dzisiaj z miejsca 5, także też świetny awans. Głosowaliście, no i Dawid już teraz zwyciężył najnowsze notowanie programu i to po raz pierwszy. Gramy, już się nie rozgaduję, cześć.
1: Jeden.
2: W górę.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. Na 8 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 25 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek równie deszczowy, 20 stopni, w nocy nieco cieplej, bo 12 na termometrach. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i życzę oczywiście udanego wieczoru. Buźka, heja!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
2: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
4: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje i czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
2: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek, Marta Kostiuk, zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
5: Well, it depends on the night.
6: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. A dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
5: Said they were fine.
2: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
2: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
3: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
4: Zakładasz kask?
5: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
4: Dzieci jeżdżą bez kasków?
5: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasków. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
1: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
6: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
6: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
8: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
6: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
1: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.

0: Jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Miejscami także burze, zwłaszcza na południu i na zachodzie Polski. Nie powinno padać tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 20 do 25 stopni.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.